0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj znowu wracamy do podcyklu, który ma na celu prezentowanie bardzo bogatego życia zakonnego, zgromadzeń, zakonów najróżniejszych, które są bogactwem Kościoła katolickiego. I dzisiaj będziemy rozmawiali o takim zgromadzeniu, które w Polsce jest dosyć znane. Znane jest także na świecie, księża redemptoryści. Moim i Państwa gościem jest, jak żeby inaczej, przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia, ksiądz profesor Paweł Mazanka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
1: Gdy rozmawiamy o zakonach, to najczęściej przed oczyma, wiadomo, że rozumujemy zawsze jakimiś stereotypami. I jeżeli mówimy zakonnik, to widzimy osobę w habicie, na ogół w kapturze na głowie, czasem przepasaną jeszcze sznurem, z jakimiś klapkami na nogach. Wygląda to bardzo romantycznie, no ale z drugiej strony nie wszystkie zakony w tej chwili tak wyglądają. Zacznijmy może od tego, czy zakon redemptorystów jest zakonem starym, średnio starym, czy też stosunkowo młodym w historii Kościoła.
2: Tak, chyba jesteśmy gdzieś po środku. Istniejemy już 284 lata, czyli jak czasami firma reklamuje się, że istniejemy od, no to nasza firma, że tak powiem, no prawie 300 lat. Dokładnie zostaliśmy założeni w 1732 roku przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego na południu Włoch koło Neapolu. A więc istniejemy 300 lat, około 300 lat już blisko będzie, a w Polsce jesteśmy już od roku 1883, już na stałe. Sprowadził nas ojciec Bernard Ubieński, kandydat na ołtarze.
1: Proszę powiedzieć, zakony, taki ogólny podział na zgromadzenia, z tego co ja się orientuję, to są albo zakony ściśle mnisze, czyli oparte na regule świętego Benedykta, są zakony zbiorcze, nazywane zakonami żebrzącymi, czyli franciszkanie, dominikanie, augustianie, karmelici, są instytuty, też jest takie pojęcie. I czy do której z tych dużych rodzin, dużych kategorii dałoby się redemptorystów zaliczyć?
2: Tak, ściśle mówiąc, my nie jesteśmy zakonem, jesteśmy zgromadzeniem i pełna nazwa naszego zgromadzenia brzmi Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w języku polskim. W języku łacińskim jest to congregatio, zgromadzenie, congregatio sanctissimi redemptoris, bo odkupiciel po łacinie to redemptor i stąd utarła się krótka nazwa redemptoryści, od tego słowa odkupiciel. I my jesteśmy zgromadzeniem, a więc zakon, który został nieco później założony, bo te zakony stare, jak zakony dominikanów, franciszkanów, no to właśnie mają ten przydomek, że to są zakony i oczywiście tam troszkę inne jest prawodawstwo.
1: Po łacinie ordo, prawda? Tam zawsze w nazwie się pojawia ordo.
2: Tak, a u nas jest congregatio. Ale istota tych zgromadzeń czy zakonu jest oczywiście ta sama, bo każdy z zakon, czy później zakładane w nowożytności zgromadzenia, no składają, zakonnicy składają trzy śluby i to jest jakby stanowi o domenie naszego życia. To jest śluby na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Z tym, że nasz założyciel dołożył jeszcze ślub, przysięgę wytrwałości po to, aby realizować cel zgromadzenia, no, żeby też nie było pokusy cofania się czy występowania, mamy tak zwany ślub wytrwałości. I żeby jeszcze może zakończyć ten wątek, nasz założyciel złożył jeszcze prywatny ślub. To chyba jedyny ze świętych, a mamy ich pewnie już ponad około 3000 w kościele, jedyny ze świętych, który oprócz tych trzech ślubów i tej przysięgi wytrwałości złożył jeszcze dodatkowy ślub, to znaczy nie zmarnowania ani chwili czasu. Może to się wydaje dosyć dziwne, ale przecież nie chodziło mu o to, żeby ciągle pracować wyraźnie. On wspaniale przecież i grał na pianinie, układał pieśni religijne, chociażby pieśń Zstąpiłeś z gwiazd dalekich. Ta kolęda przepiękna we Włoszech, szczególnie znana, to jest jego autorstwa. Malował i też przecież cieszył się wycieczkami różnymi, przechadzkami w góry. Ale kiedy odpoczywał, to odpoczywał. Ale kiedy pracował, to pracował. Kiedy się modlił, to się modlił. I ten ślub jest bardzo charakterystyczny. Nasz założyciel jest to święty wieku oświecenia, bo zmarł w roku 1787, a więc jest to czasy oświecenia. On napisał 111 książek. Proszę sobie wyobrazić. Kiedy on to robił, to ja nie bardzo wiem. Nie
1: miał do komputera. Założyciela jeszcze sobie przejdziemy, natomiast chciałbym moment jeszcze zatrzymać się przy tych kwestiach, nazwijmy, formalnych, związanych chociażby z zewnętrzną symboliką.
2: Tak jest.
1: Te zakony, o których już wspominaliśmy wcześniej, czyli właśnie stare, średniowieczne, o rodowodzie średniowiecznym, zawsze mają jakąś charakterystyczną cechę zewnętrzną, czy to krój, czy kolor habitu, czy kształt krzyża. Ale z kolei jezuici nie mają ani jednego elementu i to też był taki punkt jakby honoru świętego Ignacego Loyoli, że żadnego wyróżnika nie przyjmuje. Jak jest z redemptorystami?
2: Proszę pana, drodzy państwo, nasz założyciel też należał do tych zakonników, którzy raczej skromnie i z prostotą patrzyli na rzeczywistość. Dlatego on w zasadzie nie zmienił stroju dla naszego zgromadzenia w stosunku do tego stroju kapłańskiego, którego nosili księża w Neapolu w wieku XVIII, bo przypomnę założenie naszego zgromadzenia 1732 rok. A więc, czyli krótko mówiąc, nasz strój zakonny to jest strój księży, którzy chodzili tak ubrani właśnie, a nie inaczej, w wieku XVIII na południu Włoch. I czym on się charakteryzuje? No bo jest to troszkę inny strój niż kapłanów tu w Polsce czy w obecnym czasie. Znaczy, mamy czarną sutannę, mamy pas, przepasani jesteśmy pasem i właśnie tutaj dodał nasz założyciel różaniec z boku przy pasie i do tego jest biała koloratka na zewnątrz, duża biała koloratka do tego habitu. Także jesteśmy rozpoznawalni. Prawdopodobnie po tej koloratce, która jest biała na zewnątrz, no i czarna sutanna, czarny habit i z tym różańcem. To jak ludzie nas widzą, to którzy się troszeczkę orientują w życiu kościelnym, o, redemptorysta. Tak, to tylko tym się różnimy.
1: Wspominał ksiądz już o tym czasie powstania zakonu, że był to czas w ogóle dla Europy dość gwałtownych, chociaż początkowo niezauważalnych zmian i dla Kościoła teraz z perspektywy czasu widzimy okres bardzo trudny.
2: Tak.
1: Okres oświecenia, kiedy już nie pojedyncze osoby czy jakieś grupki ludzi, ale całe potężne instytucje zaczęły z tym Kościołem walczyć. Najpierw tylko piórem, ale potem zaczęła się ta walka w sposób bardziej instytucjonalny. Czy życie założyciela też w jakikolwiek sposób naznaczone było tymi właśnie czasami i tą walką? To jest Królestwo Neapolu, prawda? Południe Włoch.
2: Tak, ta walka się odzwierciedliła między innymi w tym, że przez długi czas nie mógł nawet marzyć, żeby powołać nowe zgromadzenie, dlatego że była taka tendencja, że nowych zgromadzeń w Królestwie Neapolu absolutnie już nie będą zakładać, z racji też, trzeba powiedzieć szczerze, ilości tych zakonów. Proszę sobie wyobrazić, że w samym Neapolu było kilkaset księży. W każdym bądź razie, w tej chwili nie mogę dokładnie powiedzieć, przepraszam, ale było bardzo dużo księży. Bardzo dużo księży. I dlatego nie dziwmy się, że i władze świeckie też nie były zainteresowane tym, żeby...
1: Kolejnym zgromadzeniem.
2: Podobnie, gdy jeszcze może wybiegnijmy troszkę naprzód, gdy pierwszy redemptorysta przyszedł do Polski, był to święty Klemens Maria Hofbauer, czyli dworzak, i osiedlił się w Warszawie w roku właśnie w w roku śmierci naszego założyciela, czyli pierwszy redemptorysta do Polski przyszedł w 1787, mieli iść dalej na północ do Kurlandii, ale zła pogoda, zatrzymali się na Starówce, na Nowym Mieście i tam zostali do roku 1820. A zostali, jak się zakończyła ta pierwsza misja redemptorystów w Polsce, po prostu zostali wypędzeni na skutek intryg ludzi oświecenia, w tym masonerii, którzy wprost pisali do Napoleona, bo wtedy władza była pod władzą francuską i Napoleon osobiście podpisał dekret kasacyjny redemptorystów, wtedy zwanych benonitami, bo od kościoła świętego Benona na Starówce w Warszawie, że po prostu w ciągu pół godziny musieli się wynieść do postawionych powozów i zostali skasowani. No, dzięki absolutnie tutaj walce wrogów kościoła z tym taki słynny mason Zachariasz Werner, który wszedł do naszego, to był austriacki człowiek z Austro-Węgier wtedy i wszedł do naszego kościoła na Starówce i zauważył, jak redemptoryści pięknie odprawiali nabożeństwo z krzyżem, to było wielkopostne nabożeństwo i pisze do swojego kolegi do Wiednia w ten sposób: wyobraź sobie, że wszedłem do kościoła tych benonitów i widziałem wielki krzyż położony na posadzce. Z chęcią bym rozbił ten krzyż na plecach z któregoś z tych klechów. I proszę wyobrazić, to Zachariasz Werner, znany pisarz, i on, proszę państwa, w Wiedniu spotkał się z wypędzonym świętym Klemensem i na skutek dyskusji, rozmowy zamieszkał w jednym pokoju, został księdzem i wspaniale głosił, bo był człowiekiem wykształconym, wspaniale głosił Słowo Boże właśnie w Wiedniu. Zachariasz Werner, ten ówczesny.
1: Czyli taki powtórzenie manewru świętego najpierw Szawła, a potem świętego Pawła.
2: Dokładnie.
1: Takie historie się zdarzają, na szczęście zdarzają w historii świata cały czas. Wróćmy znów do Królestwa Neapolu, do XVIII wieku i do samej postaci założyciela. No bo najczęściej wiele o założycielu i o późniejszych losach jego dzieła możemy dowiedzieć się poprzez studiowanie historii jego rodziny, skąd on pochodził, skąd się wziął, gdzie wzrastał, dlaczego się ukształtował taki właśnie człowiek?
2: Bardzo dobre pytanie. Święty Alfons urodził się w 1696 roku w pobliżu Neapolu i był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidne wykształcenie, studiował języki klasyczne, nowożytne, poznał literaturę, zajmował się malarstwem, muzyką. Dość powiedzieć, że mając lat 16 był bardzo zdolnym pierworodnym synem państwa Liguorich. Mając lat 16 zdobył doktorat prawa kościelnego, ale również prawa świeckiego. I był bardzo cenionym adwokatem. Gdy zaczynał pracę adwokata, napisał sobie takie 10 punktów, 10 takich jakby kanon, jak będzie pracował, w jaki sposób będzie realizował to swoje powołanie jako adwokat. Między innymi było takie tam zdanie, jeden punkt, że nigdy nie podejmę się sprawy nieuczciwej. I w 23 roku, a więc gdy już był znanym adwokatem, podjął się bardzo złożonego procesu pomiędzy dwoma znakomitymi, znanymi rodami właśnie w Neapolu. Zobaczył, że jest sprawa słuszna i zgodził się, że będzie bronił tej jednej właśnie rodziny. Tymczasem druga strona i sąd na skutek intryg doprowadzili do tego, że Alfons przegrał tę głośną sprawę. Cały Neapol się, tam chodziło o sprawy majątkowe, wielkie połacie ziemi. W każdym razie on przegrał tę sprawę. Był bardzo ambitny, przeżył to. I wtedy na sali sądowej tylko powiedział: żegnajcie sądy, już mnie więcej tu nie zobaczycie. I to był moment po gruntownym potem przemyśleniu i pomimo ostrych sprzeciwów ojca postanowił wstąpić do seminarium i przyjął święcenia jako ksiądz diecezjalny w wieku lat 30. 30, czyli już troszkę, no już miał pewne doświadczenie. I zaczął pięknie pracować, bardzo oddanie wśród biedoty neapolitańskiej. I pewnego dnia musiał wyjechać troszkę dalej na południu, tam w stronę Amalfi, na południu jeszcze Neapolu, żeby odpocząć. I tam między górami spotkał pasterzy. Biednych pasterzy, którzy to było niedaleko od Neapolu, gdzie tych księży było, tam jeden ksiądz, zdaje się, było na 200 osób, czy nawet mniej. I pyta się tych pasterzy tak, czy wychodzicie do kościoła? A oni mówią, że nie chodzą. Aha, nie chodzicie. W ogóle nie chodzicie do kościoła? No nie, bo tu nie ma kościoła. Aha. A czy wy się umiecie modlić? No nie bardzo. I w końcu zadał im ostatnie pytanie, a czy wy jesteście ochrzczeni? A oni się pytają, a co to jest chrzest?
1: I to, niesamowite, i to, Włochy,
2: i to bardzo nim to wstrząsnęło. Tak, niedaleko Neapolu, gdzie tam ksiądz i tych kaplic, tych różnych kapliczek, zakonów, a tu ludzie są, którzy nie są ochrzczeni. I to tak nim wstrząsnęło, że właśnie to był ten impuls, który prowadził do założenia zgromadzenia ojców redemptorystów. I może jeszcze tylko powiem, że naszym głównym celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa, głosząc Ewangelię ubogim. Właśnie akcent na tych, którzy są ubodzy, którzy są i ubodzy materialnie i duchowo.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zakonie redemptorystów, no i siłą rzeczy do rozmowy o założycielu tegoż zakonu, czyli świętym Alfonsie. Ksiądz przed przerwą mówił tutaj o pewnej jego drodze życiowej, że był w ogóle człowiekiem, no, w jakiś sposób genialnym, bo przed 20 rokiem życia uzyskać już doktorat z prawa nie jest rzeczą taką prostą. Oczywiście. Mówił ksiądz o takim gwałtownym zwrocie w jego życiu, jakim była na pewno porażka osobista, choć niezawiniona, ale porażka, boleśnie, którą odczuł czyli przegrany proces w wyniku, on był adwokatem, proces został przez jego stronę przegrany, czyli przez niego przegrany. No i że to był taki wstrząs, który zaowocował pójściem do seminarium.
2: On 3 dni zamknął się, nie wychodził. Nie wychodził w ogóle z mieszkania.
1: Czyli silna depresja zapewne. A ja chciałbym wrócić trochę jeszcze do jego dzieciństwa, do przeszłości i zapytać o jego drogę duchową. Czy zachowały się jakieś relacje na temat jego drogi duchowej? Bo jak czytamy sobie żywoty różnych świętych, to często jest tak, że takie gwałtowne zwroty w życiu wiążą się również z gwałtownym zwrotem właśnie w kwestiach religijnych. I tutaj święty Ignacy, którego imię już przywoływałem w tej audycji, wiemy, że do pewnego momentu prowadził życie bardzo światowe, no mówmy otwarcie, bardzo grzeszne. Tak. On miał na koncie ileś pojedynków, podobno zresztą świetnie władał rapierem, miał jakieś skandale natury obyczajowej też za sobą. No tak. Potem gwałtowne przeżycie, też kalectwo fizyczne, ileś dni odosobnienia i zmiana życia, ale całkowita. Również ta zmiana życia duchowego, religijnego. Co wiemy o życiu religijnym założyciela redemptorystów przed tym zwrotem gwałtownym w jego życiu cywilnym?
2: Tak. No, dobre pytanie. Tu mamy troszkę inną postawę, inną osobowość niż wspomniany święty Ignacy. Święty Alfons Liguori wzrastał w religijnej neapolitańskiej rodzinie. Zarówno jego ojciec, a szczególnie mama. Mama mu zaszczepiła bardzo taką pogodną, ciepłą duchowość, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy ukierunkowaną na Eucharystię, a szczególnie na przeżywanie kultu świętych w tym kultu i wielkiej atencji do Matki Bożej. Także on miał te fundamenty religijne, to on miał ugruntowane w rodzinie i to na pewno też zaowocowało, że on tą porażkę wielką, to on umiał wykorzystać. On owszem, miał te 3 dni jakby, czy dłużej też, no, załamania. Ojciec no, bardzo nalegał, żeby nie rezygnował z tej adwokatury, dlatego że szykował go no, na, co najmniej na ministra w rządzie Neapolu. Dlatego...
1: Wspominał ksiądz, że on w ogóle był pierworodnym synem.
2: Pierworodnym, tak.
1: No to przecież mógł zostać dziedzicem majątku.
2: Dziedzicem wielkiego majątku. Ojciec był admirałem całej floty Neapolu. To był bardzo, była to bardzo znana postać i szykował tego pierworodnego syna na, również na jakieś no, poważne stanowisko. I wtedy, gdy Alfons mu syn, ten pierworodny, że mimo tego wykształcenia starannego, tych i środków finansowych i tak dalej, przecież on miał nauczycieli w domu prywatnie, że jednak idzie do seminarium, to ojciec go uderzył w twarz. Był porywczy, no był, to był żołnierz. No mama zaczęła płakać, tam uspokajać ojca, męża swojego. I ojciec zresztą wiedział, że Alfons jak sobie coś już postanowi, to już go nie odwróci. No i z czasem tata, no jak człowiek, prawda, jak ojciec, no przyjął tą pewną życiową porażkę, ale sobie tak to wymyślił, że no dobrze, zostanie na pewno biskupem, a może kardynałem.
1: Tak, a może i wyżej.
2: A może i wyżej, bo zdolny, zna języki, religijny człowiek. On nie miał jakiegoś właśnie przeszłości takiej, jakiejś bardzo negatywnej. Dlatego tak sobie wykoncypował ojciec, że a zostanie, ja tam załatwię, biskupem na pewno zostanie. I się uspokoił właśnie, I druga...
1: Czyli znowu myślenie w kategoriach takich światowych. Droga Kościoła, ale niech będzie kimś.
2: Niech będzie kimś, no nie tam zwykłym takim ojczulkiem, jak to mówią, ale na stanowisku. Święty Alfons, właśnie mówimy, że miał te dwa takie wyjścia, exodus, prawda, biblijne wyjście. Miał to wyjście z tego starego życia. To pierwsze wyjście było wtedy, gdy on wyszedł z tej adwokatury, z tych sądów. To było ten exodus jego bardzo też no, zasadniczy, pewnie i bolesny. Tak. To było pierwsze wyjście. Poszedł do kościoła z szpadę, miał taki sztylecik, bo wtedy ta szlachta na Apolu tak no, się złożył.
1: Czyli pod bronią
2: złożył
1: wszyscy.
2: Na ołtarzu Matce Bożej, jako pewny taki symbol, że rezygnuje z życia świeckiego, idzie do seminarium. To było to pierwsze wyjście. No jakoś to ojciec przyjął. Ale proszę jeszcze zauważyć, że czekało go drugie wyjście i drugie bolesne też doświadczenie ojca. Bo gdy on już jako ksiądz i bardzo znany, bo on szybko znowu zdobył sławę jako ksiądz w Neapolu, bo pracował z biednymi, zakładał tak zwane kaplice wieczorne, gdzie gromadził młodzież, gromadził biednych ludzi bezdomnych i tych kaplic już tam było bardzo dużo. No był bardzo znany już. Cenionym był spowiednikiem, rekolekcjonistą, zapraszali go. No i rzeczywiście miał przed sobą karierę. I gdy on się znalazł w tych górach i wrócił z tego odpoczynku i powiedział, że on rezygnuje z życia diecezjalnego, zakłada zakon, to mówimy, że to jest to jego drugie wyjście. To wyjście, można powiedzieć, z Egiptu było i z Babilonii, tak jak każdy człowiek ma te dwa wyjścia, co najmniej w swoim życiu osobistym. I wtedy ojciec się całkiem już na niego zezłościł i po prostu nie mógł tego zaakceptować. Jak ty będziesz mieszkał ubogo w jakichś prymitywnych domach, mieszkaniach, jakieś to nie. I dopiero gdy przechodząc, tak mówią źródła, koło kościoła wieczorem, ten ojciec i zobaczył tłumy ludzi przed kościołem i ktoś przemawia. I on się tam podszedł i kto to przemawia? I zaczął słuchać, a mówią, że to Alfons Liguori. I on wtedy zaczął płakać i wtedy dopiero podobno zaakceptować już całkowicie
1: ten wybór.
2: Mhm. Także, że no tak tu było te właśnie od strony takiej osobistej. Także, że ten fundament religijny nasz założyciel wyniósł no Bogu dzięki z domów i on się charakteryzował tą ogromną takim ciepłą religijnością. Dlaczego? No dlatego, że proszę Państwa, jeszcze może wspomnijmy krótko, że te czasy właśnie oświecenia w kościele, no, charakteryzowały się między innymi dwoma skrajnościami. To był rygoryzm i laksyzm. Rygoryzm, tam proweniencji jeszcze jansenistów i innych kierunków, no, mocno akcentowano przykazania i wypełnienie prawa. No, z drugiej strony był laksyzm. To znaczy, no, nie przejmujmy się tak zbytnio tym przykazaniami bożymi i tak dalej, no, sumienie rozstrzyga o wszystkim i tak dalej. I święty Alfons, jemu udało się iść drogą środkową. To znaczy, że on potrafił pogodzić godność człowieka, wolność człowieka z wymaganiami, które płyną z objawienia. I to konkretnie właśnie zaowocowało przez ponad 10 lat pisał tak zwaną teologię moralną. To są 4 bardzo opasłe tomy i wydał tą teologię moralną, która była przez wiele dziesiątków lat jeszcze wydawana i całe seminaria w Europie uczyły się na teologii moralnej świętego Alfonsa. I chociażby Jan Paweł II napisał z okazji 200-lecia śmierci naszego założyciela, że ta jego teologia moralna, ten złoty środek jest wzniosłym dziełem nie tylko poprzez wysoki poziom doktryny chrześcijańskiej, ewangelicznej, a i przez szczególne wyważenie sądów, ale również przez to takie bardzo duszpasterskie nachylenie, tak, że chociażby to dzieło, teologia moralna, no bardzo znane w Kościele, właśnie nasz założyciel zasłynął właśnie tym złotym środkiem.
1: To jest niesamowite, co ksiądz profesor tutaj opowiada o założycielu i świętym Kościoła zarazem, bo widzę tutaj wiele schematów, które powtarzają się w żywotach wielu świętych. Widocznie droga do świętości bywa nieraz podobna. To składanie broni na ołtarzu, które występowało w historii u wielu świętych, no, także u świętego Ignacego, gdzie on ten swój miecz składa na ołtarzu. Tak. Święty Franciszek, który też popada w konflikt z ojcem, który też widzi ukochanego syna jako dziedzica swojego interesu, bo że on miał dobrze prosperujący handel bławatny i też nie może się pogodzić z czym? Z tym, że jego syn dobrowolnie wybiera skrajne ubóstwo i takie poniżenie wręcz. Także jak widać...
2: Edyta Stein, tak, chociażby też.
1: Rezygnuje z kariery uniwersyteckiej wspaniałej.
2: Tak, na przekór z ogromnemu zdziwieniu całej rodziny wykształconej, ówczesnej. Prawda?
1: Także bycie świętym czasem jest niełatwe i to nie tylko dlatego, że nam się wydaje, święty to musi być męczennik rzucony lwom na pożarcie albo gotowany w oleju. Nie. Czasem to jest popadnięcie w konflikt z najbliższymi osobami, które nas kochają i my ich kochamy. Ale nie do końca ich wyobrażenia pokrywają się z tą drogą, która dla tego świętego jest najlepszą. I to, ja domyślam się, że w życiu każdego świętego, który takich wyborów dokonywał, które nie spotykały się z akceptacją albo pełną akceptacją najbliższych, to też musiało być bolesne, bo przecież oni widzieli tą czasem płacz, czasem smutek, czasem wściekłość tych swoich najbliższych i po ludzku musieli to odczuwać, a jednak wybierali tą drogę, która w ich przekonaniu była drogą dla nich przez Boga jakoś naznaczoną, no i Kościół to później zatwierdził, wynosząc te osoby na ołtarze. Wspominał ksiądz o tym, że taką osią pracy po tym drugim Exodus świętego założyciela była praca wśród osób ubogich, zarówno materialnie, jak i ubogich, zaniedbanych. W tej chwili jest takie modne słowo, zwłaszcza w kręgach lewicowych, wykluczonych. Ono chyba pasowałoby najbardziej do tych osób.
2: Wykluczeni, tak.
1: Osoby wykluczone. Był dobrym kaznodzieją?
2: Świetnym kaznodzieją. No, na pewno, jeżeli my jako redemptoryści, jeżeli tak możemy powiedzieć trochę nieskromnie, jesteśmy znani w Kościele polskim i w ogóle w Kościele powszechnym, to z racji tego, że my prowadzimy misje ludowe po parafiach i rekolekcje. I to jest nasz charyzmat. I no, trzeba powiedzieć, że jakoś nam to wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest nasz charyzmat. My jesteśmy w seminarium też tak wychowywani, kształceni, bo nasz założyciel był świetnym kaznodzieją, proszę państwa. Naprawdę tu wielu było świetnych kaznodziejów w innych zakonach, ale czym się charakteryzowało jego przepowiadanie? Po pierwsze, umiał pogodzić głębie treści, to nie były to jakieś popularne, religijne, że tak powiem, slogany, bo widzimy ileż on miał przykładów ze świętych, z pism. Ja nie wiem, jak on to w ogóle spamiętał.
1: Przecież no właśnie, czy zachowały się jakieś spisane kazania?
2: Oczywiście, mamy dokumentację, to kilkadziesiąt tomów jego, samych tych książek, 111 poważnych książek, niektóre mniejsze, niektóre większe, ale to jest 111 dzieł, proszę państwa, on w wydaniu przebił Szekspira, w wydaniu swoich dzieł. Był tak znany, że w Europie były dwie oficyny wydawnicze, jedna była w północnych Włoszech, to dyrektor tej oficyny napisał, że co ojciec przyśle, natychmiast wydrukujemy, nawet gdy będzie to jedna strona. On był bardzo znany. Ale wróćmy, proszę państwa, do kaznodziejstwa. A więc głębia z prostotą. On bardzo kładł nacisk na bezpośrednie przepowiadanie proste i pisał nam, jako synom duchowym, że masz mówić tak kazanie, że gdy w trakcie kazania wejdzie contadina, czyli chłopka, do kościoła, czyli osoba niewykształcona, ona ma od razu zrozumieć, o czym ty mówisz. I nawet był u nas taki zwyczaj, że jeżeli kaznodzieja, nasz współbrat, wychodził i mówił kazanie i zaczął coś albo zbyt górnolotnie, albo niezrozumiale, to przełożony miał prawo zadzwonić delikatnie w kościele dzwonkiem i on musiał przerwać kazanie. To było upokorzenie. Teraz już tego nie ma. Może by się
1: przydało. Może by się czasem przydało i to nie tylko u redemptorystów. Tak się czasem słucha niektórych kazań.
2: Powiedz amen, idź i to dobrze. Trzeba to przemodlić i przemyśleć. Co ty chcesz powiedzieć? Jaką ty chcesz puentę dać? Czy to tak mówisz? No jeszcze 15 minut by mówił, jeszcze 20 by mówił. W zasadzie i to w zasadzie nic to nie dodaje. Dlatego nasz założyciel mocno kładł na przygotowanie, na przemodlenie i na prostotę. I na przykłady. I jeszcze może, proszę państwa, zwróćmy uwagę, co charakteryzowało przepowiadanie i w czym jest nowość. Otóż do czasów Alfonsa misje, które prowadzono w parafiach, kładły akcent na znaczenie, na straszliwość grzechu i na nawrócenie. I ewentualnie straszono konsekwencjami, czyli potępieniem. I rzeczywiście ten element strachu w kaznodziejstwie XVIII-wiecznym, on był bardzo obecny i też przynosił owoce, ale założyciel nas zrozumiał, że te owoce są krótkotrwałe. Człowiek na skutek strachu, on się nawróci, ale nie jest to nawrócenie trwałe, bo za tydzień, dwa jemu to przejdzie i wróci do grzechu. Dlatego nasz Alfons położył, nasz założyciel, święty Alfons Liguori, położył, proszę państwa, uwagę przede wszystkim na miłość do Boga. To miłość ma prowadzić do nawrócenia, a ta miłość, ona się jakby rozpala na bazie trzech tajemnic. I on akcentował narodzenie, czyli żłóbek, mękę Chrystusa, Kalwarię, krzyż i zmartwychwstanie i trzecia sprawa, Jezus obecny w Eucharystii. Te trzy rzeczy, to były jakby trzy centra wokół, oczywiście Matka Boża też, kult do Maryi, ale te trzy centra, żłóbek, ta miłość Jezusa, który narodził się jako to bezbronne dziecię w Betlejem, następnie jego męka, jego straszliwa śmierć i Jezus obecny w Eucharystii. I wokół tego budował, żeby porwać ludzi, ale nie poprzez strach, tylko przez Bóg nas tak cię kocha. I wprowadził te tygodniowe, czasami dwa tygodnie misji po parafiach i wprowadził nowość, że za pół roku ci sami misjonarze mieli przyjechać i przyjeżdżali do parafii i odprawiali tak zwane renowacje, czyli jeszcze raz misji, żeby odnowić i umocnić te owoce tej misji. I każdy z uczestników mógł nabyć tam za grosze bardzo dobry podręcznik misyjny. Tam to był modlitewnik, ale świetnie zrobiony. Szkoda, że teraz tego nie ma. Jest tych modlitewników dużo, różnej jakości, ale redemptoryści mieli swoje modlitewniki i dawali ludziom. I wieczorami były szkoły modlitwy. Nie tylko seria kazań, msza święta i idźcie, ofiara spełniona. Nie. Wieczorem uczył ludzi modlić się. Zostawał po mszy świętej, wieczorem uczył się ludzi modlić. Różaniec, ale przede wszystkim rozmyślanie. O medytacji, to nie wiem, czy mamy czas, ale to on wprowadził kapitalną metodę medytacji, bardzo prostą. Właśnie, że bez modlitwy, bez słuchania Boga, Księża przyjadą, powiedzą swoje i jadą, a życie sicut erat in principio. Jak na początku, tak i zawsze. Dlatego on tutaj próbował coś zrobić i trzeba powiedzieć, że jemu się to udawało. Dlatego konkludując ten wątek, no, redemptoryści, proszę państwa, w Polsce znani są przede wszystkim z misji rekolekcji. My mamy zaproszenia czasami na 2 lata do przodu po naszych klasztorach, bo nas w Polsce redemptorystów jest, mamy 20, wszystkich 24 klasztory w Polsce, nas jest 383 polskich redemptorystów, którzy należą do prowincji naszej polskiej, czyli warszawskiej, ale mamy jeszcze 67 współbraci, którzy pracują w innych jednostkach, w Niemczech, w Ameryce, w innych, także wszystkich polskich redemptorystów jest obecnie 450.
1: Jeszcze bym do tych kwestii związanych z wygłaszaniem kazań na chwilę wrócił. Ksiądz powiedział, że to jest szczególna cecha, szczególny charyzmat i po tym się rozpoznaje też redemptorystów, że dobrze kazania głoszą. Ale tak, charyzmat.
2: Może powiem skromniej, powinni głosić.
1: Tak, że znaczy możemy oczekiwać od redemptorysty, że kazanie...
2: Proszę państwa, ja mieszkam na Karolkowej w Warszawie i kiedyś 6 września mieliśmy uroczystości związane z rocznicą rozstrzelania naszych współbraci w czasie powstania, bo to jest jedyny
1: na woli zakon, w czasie tego, woli, tych wielkich
2: wszyscy rzeźni. Zginęli, redemptoryści, jezuici zginęli, inni zginęli, owszem, ale 30, cały nasz klasztor redemptorystów na Karolkowej rozstrzelali i spalili grupa Dirlewangera 6
1: w czasie
2: sierpnia.
1: Tych strasznych 3 dni rzezi woli.
2: Czy nawet 6 dni, tak, bo już potem, no i kiedy były te uroczystości, no tam jeden z naszych mówił kazanie i taka pani szlachetna podeszła, mówi, proszę księdza, proszę ojca, do redemptorystów przychodzi się posłuchać kazania. No tak mi powiedziała, przychodziło się. No i dobrze, że trzymacie ten poziom. No daj Boże, no ale to różnie to bywa.
1: No tak, ale mówi chwalenia. Ksiądz, że no właśnie, dość chwalenia, przejdźmy do konkretów, bo charyzmat jest darem. Tak, to jest dar. Tak. Ale no, o dar można się modlić, on zostanie bądź nie udzielony. No tutaj można ufać, że wstawia się też założyciel.
2: Tak, że to nie jest zasługa
1: ale
2: nasza.
1: Ale z drugiej strony też i jakaś własna praca musi być. Ta. Wiemy o tym, że istnieje wręcz taki przedmiot jak homiletyka. Czy homiletyka w zakonie redemptorystów jest jakoś oddzielnie wykładana? Czy macie inną metodologię nauczania tego, jakieś swoje własne triki. Używam tutaj takiego już slangowego określenia, ale chodzi o to, czy macie swoje metody, którymi że jesteście pewni, że swoich braci nauczycie dobrze te kazania głosić.
2: Tak, proszę państwa, tak jak każdy zakon ma swój charyzmat, tak my mamy ten charyzmat kaznodziejski i w związku z tym mamy specjalne narzędzia do tego, no żeby jak najlepiej ten charyzmat realizować. Dlatego w seminarium mamy więcej homiletyki i bardziej praktycznie ona jest postawiona. Na przykład na 3 roku każdy kleryk musi w kościele wyjść na ambonę i jeszcze przy drzwiach zamkniętych, że seminarium tylko siedzi klerycy i profesor. Ale wychodzimy na ambonę, musimy powiedzieć po 3 roku kazanie, które potem idziemy do sali i jest po prostu omawiane przez kleryków i przez profesora. Bardzo to kosztuje. To naprawdę, ja pamiętam to pierwsze kazanie, to człowiek już 2 dni przeżywał i oczywiście wcześniej w mniejszych tak zwanych kołach musieliśmy to kazanie przeczytać, przygotować, nie? Także tam sobie samą tego. I potem ono jest, że tak powiem, recenzowane. I tak to wygląda, że co roku publicznie musimy te kazania wygłaszać. Następnie, no w czasie seminarium już też klerycy jeżdżą z ojcami, misjonarzami. Na przykład teraz mamy Wielki Post, no to jeżdżą na jeden raz przynajmniej na jakieś misje czy rekolekcje po parafiach różnych od Gdańska po Śląsk i tak dalej, żeby zobaczyć też w praktyce, no i też już podpatrywać
1: czyli
2: tych starych misjonarzy.
1: Mistrza, taki uczeń się uczy, najpierw obserwując
2: dokładnie.
1: Go.
2: Dokładnie. I następnie poświęcenia, gdy już jesteśmy wyświęceni na kapłanów, część z nas idzie do tak zwanego tirocinium, czyli to jest roczne przygotowanie, ale tylko kaznodziejskie. I tam jest mistrz, ojciec, który jest doświadczonym kaznodzieją, który ma za sobą wiele misji rekolekcji, jeździł po Polsce, ma różne głębokie doświadczenia, bogate, i on przez rok przygotowuje tych młodych księży już i oni tam tylko piszą tak zwane kazania misyjne. Nic w zasadzie przez rok, oczywiście już wyjeżdżają na pracę, już coś tam, ale są wyłączeni z takiej pracy duszpasterskiej, tylko mają ten rok taki błogosławiony na jeszcze pogłębienie, na właśnie odbycie tego tirocinium, i na końcu otrzymują tak zwane krzyże misyjne, to są takie czarne, duże krzyże, no i jadą już w Polskę i głoszą misję rekolekcję. Zwykle po dwóch jeździmy, jak to są misje tygodniowe, ze starszym kapłanem. No i ten starszy wprowadza tego młodszego. Także, że ten akcent kaznodziejski jest u nas dosyć poważnie traktowany i postawiony znacznie, bo chyba bardziej obficie niż to w innych seminariach.
1: Przypomina mi to, co ksiądz profesor mówi, tak naprawdę dawny system średniowieczny jeszcze wykształcenia na uniwersytetach, gdzie bardzo mocno kładziono nacisk na taki schemat, i on chyba dawał dobre owoce. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie w ostatniej już części naszej rozmowy o zakonie redemptorystów. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że taką cechą wyróżniającą spośród innych współczesnych zakonów jest to głoszenie kazań. Wróćmy znów do wieku XVIII i powiedzmy trochę o historii rozwoju zakonu. Wiemy, że założyciel zmarł jeszcze przed końcem wieku XVIII, tak, ale za jego życia już zakon zaczął się rozwijać i także rozszerzać swoją działalność.
2: Tak, pierwszy redemptorysta, który przeszedł Alpy i zaczął zakładać wspólnoty tak zwane zaalpejskie, czyli w Europie Północnej, to był właśnie święty Klemens i jego towarzysz ojciec Hybl. To było dwóch redemptorystów, którzy przeszli właśnie z północnych Włoch, z Włoch przeszli do Europy. I tu w Polsce oni byli jako to jacy, znaczy pierwsi redemptoryści. Oni zostali potem redemptoryści, tu ta misja redemptorystów w Warszawie, ona odbywała się na Starym Mieście, mieszkali w kościele świętego Benona, pięknie się rozwijała, była tak zwana nieustanna misja. I ta misja, jak wspomnieliśmy, została zahamowana w roku 1808 i redemptoryści zostali wypędzeni z Polski. Święty Klemens osiedlił się ostatecznie w Austrii i tam zmarł w 1820 roku. No i redemptoryści z czasem zaczęli zakładać nowe placówki, w tym w Ameryce Północnej. Tam święty ojciec Jan Neumann bardzo pięknie działał, i na różnych kontynentach. Dość powiedzieć, że obecnie jesteśmy w 82 krajach, czyli w większych krajach w zasadzie są obecni redemptoryści, i wszystkich współbraci jest około 5000. Także jesteśmy dosyć jeszcze znanym w świecie i dosyć prężnym zgromadzeniem, jakkolwiek pewne symptomy braku powołań daje się zauważyć.
1: Ale to w ogóle jest problem całego Kościoła chyba w tej chwili.
2: Kościoła.
1: Także wspominał ksiądz o misjach, kilkakrotnie padało słowo misje, ale do tej pory w naszej rozmowie mówiliśmy o misjach w rozumieniu tak naprawdę rekolekcji, takiej
2: dłuższych
1: nieustannej rekolekcji, ewangelizacji obszaru, nazwijmy, chrześcijańskiego. Chociaż przykład z pasterzami z założyciela świętego Alfonsa świadczy o tym, że i w tamtych czasach w krajach, zdawać by się mogło, od wieków chrześcijańskich można było na niezewangelizowane, nieochrzczone osoby natrafić. Ale czy redemptoryści prowadzą też misję w tym rozumieniu ścisłym, czyli wśród absolutnie niechrześcijańskich ludów, plemion, nieznających w ogóle Chrystusa?
2: Oczywiście, bo jesteśmy w takich krajach jak na przykład w Japonii, jesteśmy w Korei Południowej, jesteśmy oczywiście też w ogromnym kraju, jakim są Indie, i tam na przykład w Indiach, w Wietnamie bardzo dużo jest powołań. Właśnie w tych krajach Azji Dalekiej, tam są trudne warunki. ale redemptoryści funkcjonują i nawet się rozwijają, szczególnie w Wietnamie. To mamy bardzo dużo powołań w tamtych rejonach. Jeśli chodzi o polskich redemptorystów, to my prowadzimy też przede wszystkim w Ameryce Południowej, w Boliwii, w Amazonii, w Brazylii. Bardzo biedne obszary. To ja nie spodziewałem się, jak tak współbracie opowiadają, że Brazylia ma takie ogromne kontrasty, taka wielka bieda. Podobnie w Argentynie też pracujemy, w Ameryce też północnej i w niektórych krajach zachodnich. Także no, rzeczywiście no dzisiaj no trudno już chyba takie tereny znaleźć, gdzie o Chrystusie zupełnie ludzie nie słyszeli, no z racji mass mediów, ale oczywiście no są bardziej te pogańskie kraje, czy jakoś negatywnie nastawione, czy pod wpływem innych religii, ale również i w Europie Zachodniej, no i czy nawet w Polsce spotykamy takie sytuacje, że ludzie naprawdę wydawać by się mogło, że żyją w tej kulturze chrześcijańskiej, ale nawet są nieochrzczeni też i u nas, w naszym kraju, to jest oczywiste, także, że na tej pracy nam pracy nie brakuje. Jest
1: bardzo... No, mówi się wręcz o tym, że Europa się zdechrystianizowała i to błyskawicznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pytanie, czy się ponownie udają zewangelizować, czy miejsce krzyża zajmie półksiężyc. Wydarzenia ostatnich lat, a nawet miesięcy, każą się głęboko nad tym zastanowić, czy redemptoryści mają jakieś doświadczenia z islamem, jakiejkolwiek pracy, czy choćby właśnie w krajach zachodnich, bo to staje się coraz bardziej napięty problem.
2: No, ja, jako polscy redemptoryści, my chyba tak z tego, co wiem, bezpośrednio to tych tematów nie jakoś, na szczęście można powiedzieć, nie doświadczamy tych problemów, jakkolwiek niedawno otworzyliśmy bardzo trudną placówkę w Albanii. I tam duży procent jest muzułmanów, ale z tego, co mówią tam współbracia, no relacje są bardzo dobre. To jest, no, mamy też w Iraku też placówki i w innych tych stronach, ale no, nie było takiego przypadku na szczęście, jak do tej pory, żeby było do jakiejś dramatycznej sytuacji dochodziło to.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zarówno o założycielu, o świętym Alfonsie, jak i o działalności, historii, ale także działalności dzisiejszej redemptorystów, co by ksiądz naszym słuchaczom zaproponował? Jakie książki, jakie strony internetowe?
2: Tak, no, bardzo zachęcam drogich słuchaczy do strony internetowej, po prostu redemptoryści.pl, i mamy tam nową stronę, bardzo, myślę, atrakcyjną, różne zakładki są i tam historia jest i również możliwość kontaktu. Jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, są wręcz, jest kilku ojców, którzy tylko zajmują się sprawą właśnie kontaktu, szczególnie z młodymi. Tak, no i jeszcze bym tu wspomniał może na zakończenie, że istnieją też siostry redemptorystyczne w Bielsku Białej, które też wywodzą się właśnie z tego czasu i założyła ich sługa Boża, siostra Celeste Crostaroza, która będzie błogosławiona już za kilka tygodni w Rzymie. Także też możecie Państwo, drodzy słuchacze, wejść na stronę sióstr redemptorystek i zobaczyć, jest to przeciwny zakon, bo jest to zakon kontemplacyjny, tak jak karmelitanki, ale z akcentem otwarcia się na zewnątrz, to znaczy no, przyjmowanie ludzi świeckich i udzielanie porad, modlitwy i tak dalej. Także to bardzo ciekawe zgromadzenie, które rozwija się w Polsce i modli się również, modlą się siostry za nas, wspierają nas naszą działalnością już tą bezpośrednio duszpasterską. Także, że tu bym najkrócej, no dzisiaj internet jest tym medium bardzo znanym, a z książek właśnie, no to właśnie to Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Świetna rzecz. Druga pozycja, Modlitwa, środek zbawienia. Ta książka miała też no, niesamowite ilość wznowień. Następnie, proszę Państwa, chyba tylko taka głośna książka to przez naszego założyciela, Przygotowanie na śmierć.
1: No, brzmi to groźnie.
2: Ale jakże to potrzebne. Ja 2 lata pracowałem jako kapelan w Gliwicach. Widzę, jak ludzie są, no, my jesteśmy po prostu bezradni, gdy staniemy w obliczu umierającego kogoś z rodziny, czy sami odchodzimy, no to czasami nie wiemy, co powiedzieć. No, dlatego polecam ten
1: książkę. A to jest jedyna pewna rzecz w naszym życiu. Wszystkie inne są tylko prawdopodobne.
2: Jedyna, jak już Seneca powiedział, sprawiedliwość, że proch zrówna wszystko. I bogatych, i biednych.
1: Moim i państwa gościem był przedstawiciel zakonu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, a tak naprawdę kongregacji redemptorystów, ksiądz profesor Paweł Mazanka, któremu bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do obrazu z historii Kościoła. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
0: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje, a może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak, można wszędzie i to niekoniecznie musi być internet, jednak czy jest tam dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej, że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak, tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmieje od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet i to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost? To a propos randkowania. Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowana, zainteresowany. Mamy z tym problem, nie? Żeby oczywiście zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą. To, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, 4 uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy 4 uszami. Może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś? I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu, jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję. Bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji. Ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem. Denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jak, że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej? W jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
2: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak, tak.
2: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież, wiesz, kilka kliknięć, prawda, i mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, kandydatów,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
2: Jest, oczywiście jest i zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
2: Te. Tak, to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć, samemu doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
2: nie,
1: też się zdarza.
2: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem, myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu, z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem taką osobą. Nie opłaci przy rachunku.
2: Nie opłaci przy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. To jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, nie? Że chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło dziś przez internet, taki trend.
2: Przewinęło się. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no wychylenia poza skalę.
1: Nie, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
2: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
2: Na krajowej...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w drugiej części drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy. Przecież to jak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać? Też jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie, no albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zerkają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce, jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać, nie wiem, ceny paliw na przykład tak gwałkowane przez pół godziny przy kieliszku oranżaty.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Takie, czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej bardziej intymny.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy ma żonę.
1: No tak.
2: Żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
1: Jakąś jasność, tak.
2: Jakąś jasność, tak.
1: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie?
2: Mm-hmm.
1: Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
2: Nie lubię tych określeń, tych red flagów.
1: Tak,
2: ostatnio
1: tak.
2: Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tu face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz, sobie bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie?
1: Mhm.
2: Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy. Ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła ode mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, co jest grana? To jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płytę CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. Były nieprawdą. I to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać. Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie?
1: Mhm. A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą na litość boską realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bang, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić.
1: Mm-hmm.
2: Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj. Potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda?
2: Tak.
1: Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, te słynne 180 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki to jest ten standard. Właśnie pytasz, czy to standardy? Nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka.
1: Mhm.
2: Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czym się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki no jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić.
1: Mhm. Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Mhm. Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład, tak?
2: Tak, to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałam w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Musisz zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za 2 dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo.
1: I ten smartfon. Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom, to była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części Drogowskazów.
0: Reklama.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
4: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
5: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
4: Czekam na was w Wiulinku!
5: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili i też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie ona jest, z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? Nie do końca. Nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać? Na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem, jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie. Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować. No, oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no, mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupiliśmy się zupełnie na czymś innym.
1: Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle, bo łzy w ogóle, wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się na tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Z jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować.
1: Nie? Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz?

0: to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. Że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
0: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie. Naprawdę, dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze, móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo sobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przyjazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
0: Dokładnie, Bydgoszcz
1: Bóg Bydgoszczan się spotkało w studiu.
0: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
0: Dzień.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Pokrękowski. Udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 roku dostanie kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych piorun.
2: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny.
1: Zaznaczał premier Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisała Agencja Uzbrojenia i MESCO. Pioruny służą do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 km. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Zdecydowana większość niebezpiecznych sytuacji i wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce to wina kierowców, przyznają kolejarze, z którymi rozmawiał nasz reporter. Chodzi przede wszystkim o brawurę, pośpiech, nieuwagę i przyzwyczajenia, stare przyzwyczajenia. Co zrobić w niebezpiecznej sytuacji? O tym Dawid Olszewski.
3: Kto utknie między rogatkami, może je śmiało wyłamać, bo liczy się ludzkie życie, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
4: Powstaje panika, co w tym momencie mamy zrobić, czy ten samochód parkować bokiem, czy uciekać. Jest bezpiecznik, droga pół rogatki. Wjedźmy, wypchnijmy, bo nawet ręką możemy ten bezpiecznik usunąć i puścić to skrzyżowanie.
3: Kierowcy sami mówią, że w razie niebezpieczeństwa trzeba szybko reagować, a nie czekać na rozwój sytuacji.
5: Z jednej strony lepiej wyłamać, no strata dla samochodu, ale przynajmniej życie ratuje. Widziałam kiedyś film, właśnie jakaś pani wjechała i kompletnie nie wiedziała, co ma zrobić.
3: W razie niebezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym trzeba jak najszybciej powiadomić służbę.
1: Na rogatkach jest żółta naklejka z numerem alarmowym i numerem konkretnego przejazdu. Dzięki niemu służby mogą szybko ustalić miejsce zdarzenia i wstrzymać ruch pociągów. Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami, które miały miejsce przed jednym z meczów w ubiegłym sezonie. W sprawie nie ma jednak zarzutu manipulowania wynikiem. Kibice klubu przyznają, to zachowanie trochę nieetyczne, chociaż powszechne.
6: Ze względów etycznych nie za bardzo tam kontaktu z sędziami nie powinno być. Na wynik chyba to nie miało żadnego wpływu. Burza szklance wody.
7: No może to wyglądać z boku nieładnie, ale no, chyba nic nie było. No przecież tam prawdopodobnie wszyscy mają kontakt z sędziami, także zrobili wielkie halo.
8: Myślę, że prawdy tak naprawdę się nie dowiemy.
1: Głos w sprawie zabrał też sędzia Arkadiusz Wójcik. Zamieścił w sieci film, w którym winę za całe zamieszanie bierze na siebie.
9: Został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy. Człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, łącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
1: Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do wyjaśnienia sprawy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
10: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
1: Przypomnę, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Julian Tuwim wrócił na Piotrkowską w wykonaniu najmłodszych łodzian. Dzieci czytały wiersze poety, którego twórczość od lat jest częścią miejskiego krajobrazu. Daniel Takiński.
11: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka. Czy wiecie kogo?
12: Juliana Tuwima.
11: Czy znacie może jakąś jego twórczość?
12: Lokomotywa.
13: Tasie radio. Aby cadu z piecu spadło.
11: A dlaczego wiersze akurat tego poety ci się podobają?
12: Po prostu są fajne.
14: Położył się Dyzio na łące, przegląda się niebu błękitnemu i marzy.
15: Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe.
1: Czytanie na Piotrkowskiej to część obchodów urodzin Juliana Tuwima. Plaga szopów pranczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, wręcz rozkosznie, to robią sporo szkód i są gatunkiem inwazyjnym, przyznaje Jacek Benaszak z Polskiego Związku Łowieckiego.
16: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
1: W przypadku zauważenia takich zwierząt, szopów, zamiast domyśliwych, których najpierw powinniśmy powiadomić władze miasta.
16: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
1: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów praczy w naszym otoczeniu, nie powinno się wyrzucać resztek jedzenia, bo to przyciąga te sprytne, bardzo inteligentne i bardzo żarłoczne zwierzęta.

0: Znają w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie plotki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
4: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
5: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
4: Czekam na was w Julinku!
5: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Mama!
7: Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Carbonara.
10: Fasolka po brytońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
13: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
14: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
13: Czekam na was w Linku.
14: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia

0: Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: W RCB specjalna odprawa służb po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską. W Szwecji wybory parlamentarne. Opozycyjna lewica wygrywa jednym mandatem. Nowy targ nie zwalnia tempa w raporcie Małopolska i Święto Rowerzystów.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
4: Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
2: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
4: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
2: Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Jak czytamy w oświadczeniu, chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci, a także były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Odjechał wcześniej niż miał. Z kolei innym pociągiem, w innym pociągu przebywał były dyrektor CIA. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
5: Troszkę w Polsce tak, było lepsze, ale prosto my nawet nie oczekowali, że tak blisko.
2: W Polsce było nieco łatwiej, to prawda, ale po prostu nie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się wydarzyć tak blisko granicy. Gdy już dotarliśmy do granicy i ją przekroczyliśmy, poczuliśmy pewną ulgę. Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym między innymi stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin. To doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek. Drony uderzyły też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Teraz Szwecja w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z trzema innymi ugrupowaniami lewicowymi wygrywa jedynie jednym mandatem z prawicą, wynika z opublikowanej przez telewizję publiczną prognozy. Badanie bazuje na zliczonych pierwszych głosach, które przy pomocy zaawansowanego algorytmu przewidują ostateczny wynik.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Nowy targ nie zwalnia tempa. Za nami Święto Rowerzystów, czyli Małopolska Tour. Trzy trasy i rodzinne rajdy rowerowe, do tego moc atrakcji w miasteczku rowerowym.
6: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
7: Nasza pierwsza edycja, przyjechaliśmy z okolic Myślenic.
8: Dziewczyny, przygotowane do rajdu?
9: Tak.
8: Co tutaj w tych pakietach startowych macie? Bo widzę, że fajne rzeczy. Co masz?
9: Koszulkę, jakąś wodę i batona.
2: A na podhalańskich ścieżkach sił mogli spróbować zarówno zaawansowani kolarze, jak i ci, którzy wybrali rowerki biegowe.
1: Pogoda.
10: Słuchajcie, z samego rana przeglądam stronę meteo.imgw.pl, prawda? Jest taka strona, to jest generalnie Główny Instytut Meteorologii. No i tam mamy podane najniższe i najwyższe wartości. Przemyśl 7 stopni, w nocy Łeba 44. Trzymajcie się tam w tej Łebie, łatwo nie jest. Proszę Państwa, no, każdemu zdarzają się takie wpadki. Jeżeli chodzi o prawdziwe warunki atmosferyczne, to o poranku stosunkowo przyjemnie, mam wrażenie. 15 na termometrach, przynajmniej w centralnej Polsce. W ciągu dnia temperatury od 17 do 20 kresek powyżej zera. Możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie i południu naszego kraju, a o poranku lokalnie mogą też występować mgły.
11: Także autorzy tej strony jeszcze to Przemyśl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Dzisiaj, drodzy Państwo, sąsiadom się naszym przyjrzymy i zapytamy Państwa postacią, z jakiego filmu jest Twój sąsiad.
10: No, lekko nie będzie, ale kto powiedział, że ma być? Aniu, co u Ciebie w raportach?
2: 3 do 0 po raz trzeci. Polscy siatkarze idą jak burza na Mistrzostwach Europy. Taka dobra informacja.
10: To jest nudne już, nie?
11: Prawda?
10: Kurczę, no, człowiek by tak się trochę horroru naoglądał.
11: Ja włączę sobie dopiero finał.

0: Πρωινό Storyteller.
1: Good morning, rise and shine.
2: Escaroc.

0: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mamy też Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność...
1: Oczywiście, że tak.
0: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy.
1: Ale zupełnie serio, to sobie i Państwu życzymy, żeby to wypalenie zawodowe nigdy nie nastąpiło, a jeśli już jakieś oznaki się pojawią, to żeby uczynić jakieś kroki wyprzedzające, tak?
0: Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy? Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
1: Tego nie zrozumiesz, kochanie. Ale dzisiaj też, proszę Państwa, przepiękna premiera, bo dokładnie 14 września 1967 roku na ekranach pojawił się przepiękny film Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. No i ten spór sąsiedzki, no do dziś jest mainstreamowy, jest niewiarygodny i odnosimy się do niego w różnych sytuacjach. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że możemy to jakoś przekuć w temat dnia.
0: Chcieliśmy Państwa zapytać postacią, z jakiego filmu jest Twój sąsiad. Bo przecież nie będziemy mówili o sobie, tylko o sąsiadach. Masz jakiegoś sąsiada takiego charakterystycznego?
1: Wiesz co, ja sobie dzisiaj rano przypomniałem nawet o sąsiedzie z dzieciństwa.
0: Aha.
1: Mieszkaliśmy obok siebie przy jednej ulicy, zawsze chodziliśmy razem do szkoły. I pamiętasz serial Rodzina Zastępcza?
0: No tak.
1: Tam był taki Filip. Filip był zawsze przedsiębiorczy, miał pełno pomysłów, wymyślał nowe biznesy. I ten Adaś, z którym żyliśmy po sąsiedzku przez całe dzieciństwo, on zawsze miał głowę pełną pomysłów. Codziennie szliśmy do szkoły, wracaliśmy i on mi opowiadał, jakie biznesy zrobi. I do dzisiaj mu to zostało, a ja w radiu.
0: No brawo, brawo panie Wojtku. Ale to on jest za moment być może wypalony zawodowo, a ty nigdy nie będziesz, pamiętaj.
1: Nie, no mam nadzieję, że nie.
0: Drodzy Państwo, także my o naszych sąsiadach jeszcze opowiadać będziecie, a Państwo opowiedzcie nam o swoich.
2: No chyba należałoby zacząć od krytyki i komizmu z samego siebie, więc jak chodzi o postacie, to wydaje mi się, że wraz ze szwagrem, kiedy odświeżaliśmy mieszkanie, to tacy trochę sąsiedzi.
0: Na takie Państwa głosówki czekamy. Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji. Dzwońcie, nagrywajcie.
3: 6 na 9. 6 na 9. Eskirok.

0: Гарольд, подай сюда до плота.
1: А на co?
0: Подайте. Jak ja podchodzę.
2: Od tego się zaczęło, a później powstały trzy części i teraz ostatnio część numer 4, która jest początkiem całej historii Kargula i Pawlaka w reżyserii pana Żmijewskiego. Obejrzyjcie, ja obejrzałem.
3: Tak, fajnie, poważnie, bo nie oglądałem no, i tak zawsze mam wątpliwość. A tak, bez przekonania. No dobrze, proszę państwa, dzisiaj sobie zawiesiliśmy wysoko poprzeczkę, sami jesteśmy ciekawi, co się wydarzy, bo właśnie w nawiązaniu do tego pięknego filmu, do samych swoich, chcemy zapytać, jaką postacią z filmu może być wasz sąsiad, wasza sąsiadka.
2: I co na ten temat mówi miasto?
4: Jezu, ja kocham swoich sąsiadów, bo mam strasznie fajnych. Naprawdę. A najfajniejszych mam na działce. No wie pan, jak trzeba, pomogą, wyjdą z pieskiem. Jak trzeba, odbiorą dziecko z przedszkola. Jak trzeba, to też dupę zrypią. Jak trzeba, to podleją kwiatki, przypilnują w wakacje. No w ogóle są super sąsiedzi. Dlatego, że ja jestem fajna sąsiadka.
2: Tak, chętnie pożyczę takich fajnych sąsiadów, naprawdę.
3: Miałem taką sąsiadkę, która prawie nas do sądu podała. Nie wiem, to bardziej z Dniem Świra bym to połączył.
2: No, widzisz, ciebie tylko prawie, a mnie po prostu.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: 6:31, radia wcale nie zatrzymujemy, tylko się rozpędzamy. Czas na raport i Anię Kruszyńską.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Ciało turysty zostało przetransportowane do Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany do Starego Smokowca. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów. Płomienie zbliżyły się do domów. W nocy z soboty na niedzielę ewakuowano ponad 200 mieszkańców i turystów z chorwackiej wyspy Barcz. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Do transportu użyto łodzi należących do zarządu lokalnego portu i policji wodnej.
2: To jest raport.
3: Kierowca uderzył autem w bariery energochłonne i zniknął. Do tego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Łodzi. Policja szuka kierującego Toyotą.
4: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
5: Gdzie do tego doszło?
4: Na wysokości MOPA Malankowo.
3: Powiedział Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą, to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6 na 9.

0: Ale drodzy Państwo, zaczęliśmy sobie z panem Wojciechem, oczywiście przedstawicielem absolutnie innego pokolenia, wspominać, jak to drzewiej bywało, na czym słuchało się muzyki, jak się nosiło przy sobie walkmany, discmany i inne takie, a zaczęliśmy tę dyskusję nie bez powodu.
1: Tak, bo będziemy zaraz rozmawiali o kasetach magnetofonowych. Od jakiegoś czasu modne są bardzo płyty winylowe. No, kolejne zespoły wydają nawet tak prestiżowo sobie kolejne płyty na winylach, ale okazuje się, że również stare kasety magnetofonowe wracają do łask. Mhm. Jako kolekcjonerskie pamiątki, jak wykazuje portal WP Finanse, w sieci pojawiają się kolekcje składające się z kilkunastu sztuk za, uważaj, 200-400 zł.
0: Kilkanaście sztuk, 200 zł, to nie jest jakoś magnetofonu. Super drogo.
1: No tylko, że zazwyczaj nie masz gdzie ich otworzyć. Ale są też pojedyncze albumy oferowane za znacznie wyższe kwoty. Wśród wskazywanych przez portal przykładów znajdują się chociażby kasety Lady Punk i Yamadę wystawione po 1000 zł. Albo po prostu Echo, grupę Echo wycenione na 1500. 1500 za jedną starą kasetę magnetofonową, tyle sobie życzą w internecie.
0: No to ja chętnie wymienię na dwie kasety Wilki Przedmieścia po 750 zł sztuka.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Reklama.

0: Postacią z jakiego filmu jest twój sąsiad? O to państwa dzisiaj pytamy.
1: No i jest jeden sąsiad, jeden serial o sąsiadach, do którego państwo nawiązujecie. Myślę, że wielu z nas może tam odnaleźć pewne inspiracje.
2: Cześć ekipa, odnośnie waszego pytania, to u mnie jeden sąsiad i to jest autentyk, to jest taka menda jak pazio z kiepskich, a z drugiej strony w drugim domu mieszka sąsiad, który no 100% Ferdynand Kiepski. Piwko, żarcie, a żona chodzi do roboty. Pozdrawiam, trzymajcie się.
3: Na. Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze, Halinka, nie są najważniejsze.
4: To niby co? Pisko.
3: Najważniejsza jest rodzina.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Krzysztof Cygowski wyznał, że nie płaci rachunków. Nie wiem, ile mam pieniędzy. Ja wiem, ile nie mam.
2: No to jest nas dwóch. U mnie z kolei Dominik Smarły zyskał uznanie wieniawy w Tańcu z Gwiazdami, a jego żona nie spuszcza go z oczu. Kim jest Urszula Kobiela? Nie wiem, kim jest, ale dobrze, że z Panieńskiego nie nazywa się Rogala.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: 8 200 8 600.
11: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
12: Potrzebujemy towaru
13: i pieniędzy.
11: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większość.

0: Większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach. Koniec rządów Piesiewicza. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Nie usłyszymy ryku silników w raporcie Belgia i samochodowe Mistrzostwa Europy.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. A rosyjskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w 13 celów, m.in. w stację benzynową, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Skład dotarł do polskiej stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę, przekraczając granicę.
3: Wybuch ja już poczuła, kiedy
1: Usłyszałam wybuch, gdy wciąż byliśmy w wagonie. Nie zabraliśmy niczego. Byłam w kapciach bez swetra czy kurtki, a dziecko też nie miało kurtki. Po prostu wybiegliśmy i biegliśmy dalej tam, gdzie nas kierowano. Przebiegliśmy spory kawałek poza teren stacji i między budynkami i tam przeczekaliśmy. Polska wzmacnia tymczasem działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Szczegóły znam Mateusz Gołębiewski.
4: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
5: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
4: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
5: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
4: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
1: Zmieniamy temat. Jeszcze dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Przypomnijmy, podczas ostatniego posiedzenia ustalono, że właśnie dziś zbierze się zarząd, który omówi przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
6: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
1: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe Mistrzostwa Europy. Na to, że w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, nie zaś szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy. Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Zaglądamy do środka tego solara. Miejsca sporo. Na ile osób?
8: Przewidziane jest na 5 osób.
7: Lekkich osób?
8: Tak.
7: Jazda całą dobę w tym solarze nie należy do wygodnych.
8: Kierowca musi się zmieniać co 2 godziny.
7: Co tutaj jest istotne, żeby wygrać zawody?
9: Przede wszystkim opanowanie i nie dać się ponieść emocjom. Ewentualne awarie. Musimy wszystko to przewidzieć.
8: Żeby przewidzieć chociażby pogodę, wiatr i w ogóle oczywiście słońce, trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
7: Jakie macie konkretne cele?
10: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium, a w szczególności jego najwyższy stopień.
1: A wyścig pojazdów solarnych startuje w Belgii 19 września.
11: Tak brzmi każdy porządny wyścig. A jak będą jechały solarne, to będą ludzie po prostu jak na tenisie, tylko głowy.
12: Dobrze, że w radiu
11: to widać. Teraz robię głową.
13: Pogoda.
14: W ogóle ciężka sprawa, bo dzisiaj dosyć pochmurno i w okolicach Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, a później im dalej w ciągu dnia, tym to zachmurzenie będzie przesuwało się w kierunku wschodnim. I weź tu takie auta, naładuj.
11: Nas za nią interesuje, jaka pogoda tam, gdzie było 44, jaka temperatura teraz.
14: W łebie się zluzowało, już teraz mamy normalne wartości. O poranku, proszę Państwa, to 14 do 16 kresek powyżej zera w Polsce, w ciągu dnia od 17 do stopni 20. Taki całkiem przyjemny jesienny dzień, mimo że w kalendarzu jeszcze lat.
11: Tak, niektórzy lato mają i wakacje, nawet taka Joanna na przykład i Państwo do Joanny.
15: Dzień dobry panowie. A propos pogody, to cieszycie się, że niedługo wraca Aśka, a pogoda się skiepści tak już dość odczuwalnie.
14: No a jak atmosfera się skiepści
11: tak,
14: w radiu.
11: Bardzo się cieszymy, że wraca Aśka.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esterok.
14: O sąsiadów Państwa dzisiaj pytamy. Jakich macie i do jakich bohaterów, jakich filmów albo bajek można ich porównać? Oczywiście, że tak. Aniu, co u Ciebie w raportach?
1: U mnie po raz kolejny sport. Tym razem Robert Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało.
14: W tej godzinie też ruszymy szarymi komórkami. Będziemy się zastanawiali, kim jest ukryta postać w naszej zagadce.

0: 07 Zgłoście była taka scena, jak porucznik Borewicz, który wtedy był w tym odcinku ratownikiem, płynął sobie kajakiem albo na kajaku na przykład, bo chyba na kajaku nawet to będzie bliższe prawdy, bo on siedział na oparciu tego kajaka. Mm-hmm. I nagle gość z megafonem na brzegu, zomowiec, chwycił ten megafon i mówi:
1: panie tam w wioślarzu, proszę wsiąść do środka.
0: I ja mam takiego sąsiada, takiego zomowca, nie? Czego bym tylko nie zrobił przed domem, w ogródku na przykład, bo mam taki malutki ogródek.
2: Siedź z megafonem, panie Olszewski!
0: Tak, no to taki gość, który naprawdę jest z tego poprzedniego pokolenia i jak tylko może, to chętnie doniesie, a później przychodzą do mnie ochroniarze i mówią: panie Konradzie, bo ten gość naprzeciwka to znowu powiedział, że pan to robi to albo inne rzeczy, nie? Nie?
2: Był też kiedyś taki serial Rodzinka.pl. I tam Ludwik Boski, grany przez Tomasza Korolaka, był taki dosyć wredny, uszczypliwy w stosunku do dzieci. Ja miałem takiego sąsiada, mieszkał w pokoju po sąsiedzku, czyli mój tato. On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił: wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
0: No otóż to, dokładnie. Postacią, drodzy państwo, z jakiego filmu jest wasz sąsiad? O to państwa dzisiaj pytamy, a państwo odpowiadacie między innymi tak.
3: Dzień dobry, ja w sprawie sąsiadów. Jest takie stare przysłowie: nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. I to jest prawda, sam sprawdziłem.
2: Rozumiem, że pan poszedł pożyczyć sól.
0: Zapewne, albo szklankę cukru, bo oczywiście, jak wiadomo, drodzy państwo, cukier pożycza się na szklanki.
2: Od sąsiadów i od sąsiadek. Kto jeszcze?
4: Dzień dobry wszystkim. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć, że temat nie jest słaby i nie biorę dzisiaj w nim udziału. Pozdrawiam.
5: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
6: Do mnie też nie.
7: Dobra,
5: No i nie podobasz mi się.
8: Co to ma być? Panowie, trochę porządku! Będziemy sprzątać w kraju! A tu się takie rzeczy dzieją!
9: Eskarok.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest też.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. Kto to jest?
1: Kto to jest?
2: Kto to jest?
3: Tak jak obiecywaliśmy, czas rozruszać szare komórki. W naszym porannym dochodzeniu ukryta jest pewna postać. Wy musicie powiedzieć, o kim dzisiaj rozmawiamy, a do zgarnięcia są gadżety Eskirok, m.in. koszulki sygnowane hasłem I Love 6x9 oraz kubki Eskirok. Nie mamy hamulców.
4: Dokładnie, drodzy Państwo, Messenger Eskirok oczywiście do Waszej dyspozycji. Tam czekamy tylko i wyłącznie na głosówki. I już możecie zacząć odgadywać postać, o której dzisiaj myślimy. Postać ta była stałym bywalcem sal sądowych.
3: Konrad Olszewski? A nie, czekaj. Wiemy też, że ta postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
5: Kto to jest?
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Jest prawie 7.30, a to oznacza raport Westerogi Annę Kruszyńską, ale to dosłownie za pół minuty.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać, a do tematu będziemy wracać.
4: To jest raport.
5: Stop znieczulicy, wyloguj obojętność. Druga edycja kampanii zwraca uwagę na obojętność w przestrzeni cyfrowej wobec hejtu, cyberprzemocy, dezinformacji i kryzysów psychicznych. Dziś rozpocznie się program dla szkół, a 19 września warsztaty dla wszystkich. Zasady żywienia uczniów obowiązujące od 1 września zastąpiły regulacje z 2016 roku. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że chodzi o walkę z otyłością dzieci, zmiany podobnie jak te sprzed dekady, które eliminowały ze szkolnych sklepików tak zwane śmieciowe jedzenie, wzbudziły kontrowersje i polityczne dyskusje.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą, zachowania nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Robert Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
6: Halo. Okazuje się, że to wcale nie było najważniejsze wydarzenie tego weekendu. Państwo wiecie, co nim było.
7: Najważniejsza wiadomość dnia, najważniejsza wiadomość z tego weekendu. Mamy polskiego mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu. Paweł Jawolski w niedzielę wygrał Mistrzostwa Świata ADCC, które były realizowane po raz pierwszy w Polsce. W Krakowie na Tauron Arenie jest to pierwszy złoty medal dla Polaka w na tej imprezie. Także podbijajcie to przez cały dzień, bo naprawdę warto. Złoty chłopak, świetna robota. Nie ma dzisiaj nic ważniejszego.
0: Co jak co, ale skopać innych to my Polacy potrafimy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: 6 na 9 w SC Rock.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. To jest.
1: Przypominamy dzisiaj o gadżety SC Rock. Walczymy w porannym dochodzeniu, czyli zastanawiamy się, jaka postać jest dzisiaj ukryta w naszej zagadce. Wiemy, że ta postać była stałym bywalcem sal sądowych i wiemy, że ta postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
2: Tak, i ta pierwsza podpowiedź pan Wojtek zasugerował, że nawet mogłoby chodzić o mnie, ale ten kosmos zupełnie się nie klei, prawda?
1: No jeszcze tego nie wiemy, ale wygląda na to, że nie, a państwo macie swoje typy.
3: To śledztwo prowadzi do jedynego logicznego rozwiązania, detektyw Łódkowski.
4: Czy hasło to Elon Musk?
5: Powiedział w konkursie jest Jarosław Kaczyński.
6: Czy dzisiejszą osobą będzie pan Mirosław Hermaszewski?
7: Czy chodzi o Neila Armstronga?
8: Na pewno chodzi o Romana Giertycha, bo on bardzo mocno odleciał.
9: Cześć, w porannym dochodzeniu może chodzi o Andrzeja Dudę?
10: Czy to Anna Maria Wesołowska?
11: Czy to może jest Mirek Hermaszewski?
2: No, jak zwykle, drodzy państwo, wszyscy byliście bardzo blisko poprawnej odpowiedzi, ale to jednak nie jest to.
1: I jak zwykle nas absolutnie nie zawiedliście. Być może kolejna seria podpowiedzi państwa bardziej naprowadzi na trop.
2: Poglądy, drodzy państwo, postaci bywają bardzo kontrowersyjne.
1: Wiemy również, że kiedy tej postaci nie poszło tak, jak się postać spodziewała, usłyszeliśmy: konkuruję z samym sobą i przegrywam.
0: Poranne dochodzenie. SC Rock.
2: Teraz łatwizna.
0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. To jest.
1: No, wydaje mi się, że po drugiej turze podpowiedzi już Państwo nie mieliście wątpliwości. Mm-hmm. Przynajmniej kilkanaście osób odpowiedziało dobrze. Zaraz przekonamy się, kto z nich był najszybszy, ale przypomnijmy sobie, jakie były wskazówki, no i jakie były Państwa niecelne propozycje.
2: Tak, drodzy Państwo, ja składam protest. Nie ma co pisać sześciu podpowiedzi, bo zazwyczaj wystarczają cztery, a czasami dwie. Postać była stałym bywalcem sal sądowych i postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
1: Wiemy również, że poglądy tejże postaci bywają kontrowersyjne i to bardzo, a kiedy tejże postaci nie szło tak, jak się spodziewała, to powiedziała tak: konkuruję z samym sobą i przegrywam.
2: I kilka Państwa odpowiedzi.
3: Czy chodzi o Jurka Owsiaka?
4: Czy to może chodzi o Korwina Mikke? On też jest odleciany.
5: W porannym dochodzeniu chodzi o Janusza Brusewicza.
6: A może po ostatnim incydencie to jest pan Macierewicz?
2: Pan Macierewicz biegał i strzelał z farby, zdaje się, ostatnio podczas jednej z rocznic katastrofy smoleńskiej.
1: Mogło tak być. Proszę Państwa, te propozycje niestety, mimo że były bardzo barwne, nie są poprawne.
2: A jaka jest poprawna?
1: Posłuchajmy.
7: Czy poszukiwaną postacią jest Roger Waters?
1: Dokładnie tak!
2: Jak wy na to wpadliście? Ale prawdą jest też, drodzy Państwo, że jesteście fantastyczni jak zwykle zresztą. Później tak naprawdę lawina znakomitych i dobrych i tylko i wyłącznie odpowiedzi pojawiła się na naszym Messengerze. Wytłumaczmy może na szybko, jak to jest z tym panem Rogerem Watersem. Bo tak, dlaczego związany z kosmosem? Na wniosek dwóch Polaków odkrytą przez nich planetoidę nazwano Roger Waters. To taka jedna, że tak powiem, z podpowiedzi.
1: Zresztą w swojej twórczości też do kosmosu chyba sporo nawiązywali, prawda?
2: Tak, tak.
1: Była stałym bywalcem sal sądowych, walka z Gilmurem o nazwę Pink Floyd przekształciła się w prawdziwą batalię tak naprawdę sądową. Kontrowersyjne, że tak powiem, poglądy związane z wspieraniem Krymu i tak dalej. No i kiedy tejże postaci niosło, to rzeczywiście mówi wprost, że podczas kariery solowej, która nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak kariera Pink Floydów, no to troszeczkę przegrywał z własną popularnością. W tenże weekend celebrowaliśmy 51. urodziny, właściwie 51. rocznicę od premiery albumu Wish You Were Here.
2: Jak najbardziej, za moment z tego albumu zagramy, drodzy Państwo, messengerowo odezwiemy się do osoby, która wygrała. Wszystkie nagrody trafiają w Twoje ręce.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Prokop zaprasza Gessler i Morana do macania grzyba. Majka i Michel, Magda i Michel, niby tacy młodzi, a już mają grzyba.
2: Trudno tutaj teraz się wbić. Izabela Janachowska zajada się nie grzybami, a słodyczami podczas sesji z nagim brzuszkiem i pytanie od pudelka, czy ciąża jej służy. Ciąża zapewne tak, ale z tymi słodyczami to bym uważał.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.
17: Są ranni i utrudnienia na Zakopiance. Samochód dostawczy wpadł do rowu. Polska wzmacnia działania. Dyplomaci mogli być celem rosyjskich ataków. To była wisienka na torcie w raporcie Barwny Korowód w Zielonej Górze.
18: SK Rock. Raport.
17: 8:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby zostały ranne. To po wypadku na Zakopiance w Krzyszkowicach. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło około godziny 6:20 na drodze krajowej nr 7 na trasie między Krakowem a Myślenicami. Obecnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zakopanego. Utrudnienie

0: Mogą potrwać około 2 godzin.
1: To jest raport.
0: Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
2: Ukraińskie koleje podejrzewają, że rosyjski dron mógł polować właśnie na pociąg dyplomatyczny. Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało. Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki. Biegłam tam, gdzie pokazywała mi załoga pociągu. Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus. Komunikat dotyczący ataku wydał również resort obrony Rosji. I zdaniem Rosjan był to ostrzał celów militarnych.
0: Zmieniamy temat. Trwa sezon grzybowy. Podkarpacki Sanepid przypomina jednak, że liczy się nie tylko to, jakie grzyby zbieramy, ale również to, w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników. Dlaczego?
3: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu. A jeśli nie mamy pewności, czy zebrane grzyby są jadalne, można je przynieść do Sanepidu. Tam pracują grzyboznawcy, którzy pomogą ocenić, czy dany okaz nadaje się do spożycia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Wczoraj ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
4: A bardzo się podoba.
5: Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
6: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
7: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
8: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
0: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
9: Pogoda.
10: Ja to prawda w ten weekend do swojej rodzinnej Zielonej Góry nie pojechałem, ale winobranie celebrowałem.
11: Dobrze, ja również. Tu usłyszeliśmy na tak zwanym poza anteniu, że podczas winobrania także można było zostać zrekrutowanym do wojska. To jest dobre miejsce na poszukiwanie takich chętnych, prawda? Bo człowiek czasami nie do końca wie, co podpisuje.
10: No, ale powiem ci, że dziś nikomu nie wolno się z tego śmiać, bo kto wie, co przyniesie przyszłość. Przyszłość ta najbliższa przynosi nam, proszę państwa, chmury i przelotne opady deszczu, które mogą występować szczególnie w zachodniej i południowej Polsce, ale znając życie, może pokropić na terenie całego kraju. Na termometrach z kolei dzisiaj takie przyjemne już jesienne wartości od 17 stopni w okolicach Koszalina do stopni 20 w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie czy Krakowie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Ty, Wojtek, jesteś z tego pokolenia, że jakby trzeba było, to stanąłbyś z bronią, czy Zielona Góra, a później hyc przez granicę. Pomidor.
10: Chyba mikrofon nie działa.
11: Co w raportach, Hania?
0: Złoto dla Polaka w brazylijskim jiu-jitsu to temat dnia dzisiaj, jeśli chodzi o sport, ale poza tym polscy siatkarze liderami grupy B.
10: No i też półfinał Mistrzostw Polski na żużlu się odbywał w ten weekend, ale to nieważne.
11: Uśmiechnąłem się, bo nasza sąsiadka, słuchaczka nalega, żebyśmy cały czas o jiu-jitsu mówili.
10: Brazylijskim, oczywiście.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy po pierwsze Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym i wszystkim Państwu zupełnie na serio życzymy, żebyście po prostu taką walkę albo wygrywali, albo w ogóle nie musieli jej toczyć, ale mamy też rocznicę premiery komedii filmowej Sami Swoi, to z 1967 roku i dziś sobie łączymy temat sąsiadów i filmu.
1: I wypalenia też, jak się okazuje, to może zacznijmy właśnie od tego wypalenia.
2: Dzień dobry, dzisiaj Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Jak to inaczej można nazwać, kiedy dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
0: Wszystko przed Państwem. To jest wypalenie rodzicielskie.
1: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22 jeszcze.
0: To jutro nam powiedz, czy dostałeś 6. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominamy, o sąsiadach też rozmawiamy sobie dzisiaj. Ja pamiętam, nie wiem czy kojarzysz, był kiedyś taki film Super Zioło.
1: Nie.
0: Więc można się domyśleć, na temat czego był ten film. I jak mieszkałem we Wrocławiu, to miałem takich sąsiadów, że jak oni mieli wieczór, to całe osiedle się dobrze bawiło.
1: To był jakiś poradnik dla ogrodnika chyba, o ile dobrze pamiętam ten film.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy Państwo z kolei pamiętacie, był nasz słuchacz, który powiedział nam na Messengerze Eski Rock, że on właściwie nie bierze udziału w dyskusji, bo dzisiaj słaba jest dyskusja. Pozwoliliśmy sobie to skomentować, no i słuchacz zadzwonił.
3: Ja tak. Przepraszam, żartowałem, bardzo fajny konkurs, już biorę w nim udział. Mam takiego sąsiada, co u niego jest zawsze wszystko na nie. Jak mnie widzi, to tego nie rób, to źle, to nie może tu, tego tu nie wyrzucaj. Ja mi się kojarzy, może nie tyle z postacią z jakiegoś serialu, to z takim słynnym panem z historii, co tak charakterystycznie krzyczał: naj, naj, naj, naj, naj, naj. I właśnie jak zawsze widzę tego sąsiada, to mam przed oczami ten krzyk. Pozdrawiam.
0: A i mogliśmy pana nie prowokować.
4: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
1: Ale warto od czasu do czasu przypomnieć telefon alarmowy 999.
0: Czy nie, nie, nie?
1: Tak, tak, tak. Dio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie,
6: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
7: Serio?
6: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
9: Reklama.

0: W naszym programie nie wiem, czy dzisiaj będę mógł spokojnie wrócić do domu, bo może jakoś strasznie nie, ale trochę po tych naszych sąsiadach dzisiaj też pojechaliśmy, tak mi się wydaje.
1: Trochę tak, pewnie już teraz w odwecie coś tam rysują ci na drzwiach.
0: Albo na przykład płonie już na przykład taka... Dobra, nie będę opowiadał, to był taki żarcik sprzed lat, że pakowało się do papierowej torebki coś, co znaleziono na dworze, a na dworze zostawiają to psy najczęściej, kładło się na wycieraczkę sąsiadowi i podpalało się torebkę. I wiesz, jak on otwierał drzwi, pukałeś, nie? Jak otwierał drzwi, patrzy, płonie torebka, więc pierwsze co? To ją gasił stopą.
1: Nie? Co, i kość się paliła?
0: Tak, właśnie to. Drodzy Państwo, o Waszych sąsiadach posłuchamy chętniej.
2: Cześć, mam takiego sąsiada, który przypomina mi Smurfa Ważniaka. Tak jak Ważniak swoją wiedzę czerpał z książek, tak mój sąsiad swoją wiedzę czerpie z podcastów i wszystko wie najlepiej.
0: Wytłumacz się proszę z wiedzy na temat tego, że każdy pies, który wychodzi na dwór, pierwszy co tam zostawia to kość.
1: No, no przecież tak robią, a co innego pies na pysku kość, a potem ją zostawia i zakopuje.
0: Dobrze,
1: co jeszcze Państwo macie w głowie, jeżeli chodzi o sąsiadów i skojarzenia z filmami, z których mogliby mieć swoich sobowtórów?
3: Jedna sąsiadka była pielęgniarką w szpitalu pediatrycznym i genialnie stawiała tarota, a druga miała czworo dzieci i uświadomiła mnie, że jak wracam z moim ówczesnym chłopakiem ze sklepu i on jest obładowany światami z zakupami, to ja nie mam się go zapytać, czy mogę ci pomóc, bo to jest jego praca, że ma nosić te siaty. Od tego jest facetem.
4: 6 na 9.
0: No i teraz już wiesz.
1: Aha, co należy do twoich domowych obowiązków.
0: Dziękuję. Myślałem, że to inaczej się nazywa. Od tego jest facet, żeby nosić siaty.

0: Dzisiaj razem z Państwem porównujemy sobie naszych sąsiadów do postaci z filmów i seriali, ale za chwilę zaglądamy do wiadomości pod tytułem Raport Eski Rock.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji. Według ustaleń mundurowych otrzymał zlecenie zabójstwa, którego miał dokonać na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku wytypowanego mężczyzny, ten jednak przeżył. Okazało się, że 56-latek jest już znany kryminalnym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2024 roku został przez nich wytypowany, namierzony i zatrzymany za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podrabiała i wprowadzała do obiegu podrobione pieniądze.
3: To jest raport.
4: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorohusku i ponad 300 w Chrebennem. Strażnicy na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy, a do tematu wrócimy o 9.00.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Polscy siatkarze liderami grupy B. Kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych, tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, a jutro o 18:00 zmierzą się z Ukrainą. W środę na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną. Polskie piłkarze poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Czeka je mecz z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce. Kolumbijki w swojej grupie były trzecie. Do meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, dojdzie w czwartek w Bielsku-Białej. A w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie. Dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim George'em Russellem.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Burals.

też mam takiego sąsiada, co mi mówi, jak mam wszystko robić, co i jak. I najgorzej, że nie mogę mu zwrócić do końca uwagi, bo to mój ojciec. Ale raz mu już się przydarzyło, że powiedziałem mu, sobie świecisz czy mi. Taka zemsta.

0: Dzisiaj wspominamy i sąsiadów, i postaci z filmów, i łączymy je ze sobą. Kojarzysz taką produkcję jak Pulp Fiction?
1: Tak.
0: Była taka scena, wchodzi pan Wolf, człowiek od rozwiązywania trudnych problemów. Tam główni bohaterowie musieli posprzątać samochód, ponieważ cały był zawalony krwią.
1: Okej.
0: Drastyczna scena. No i on jak gdyby nigdy nie schodzi i mówi po szczegóły. Tutaj ściereczką, tutaj coś tam, tutaj musicie zrobić to, tamto, siamto, tym wybielić zapach. I ja mam takiego sąsiada, który mam nadzieję, że w tym samochodzie nie robi aż takich rzeczy, ale generalnie co drugi dzień, 23, spokojnie w ciemno można iść do garażu, on tam na pewno będzie płucował swój samochód. Mm-hmm. Zawsze to jest najczystsze auto w naszym kraju. No, jestem przekonany.
1: Słuchaj, a na przestrzeni wielu lat i mieszkania w różnych miastach miałeś takich sąsiadów, którzy trzymali obuwie na zewnątrz, na klatce schodowej?
0: Nie wiem takiego filmu to porównać, ale niestety miałem takich obuwiarzy.
1: Tak było. Drodzy Państwo, a jak tam wasi sąsiedzi?
2: A dzień dobry. A dzwonił może mój sąsiad do was dzisiaj? Nie? No to dobrze, nie odbierajcie od niego.
1: To nie będziemy odbierać od niego, gdyby dzwonił. Jeszcze jakich macie sąsiadów, o to dzisiaj pytamy. A właściwie wcale nie o to, jakich macie sąsiadów, tylko do jakich postaci z filmu można tych sąsiadów porównać.
3: W temacie sąsiada. 20 lat temu wyprowadziłam się z Warszawy, kupiłam dom. Okazało się, że główny właściciel nieruchomości sąsiedniej zmarł. No i myślałam, że mam déjà vu, że przyjechał do mnie gargul z Pawlakiem, albowiem nowy sąsiad zrobił mi awanturę o trzy palce. Chodziło o to, że mąż, jadąc kosić naszą łąkę, skosił mu kawałek pszenicy.
4: Orał po fildzie.
5: Plał.
4: And zaplajował field Pawla. Tłumacz.
6: 6 na 9 w Esse Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
14: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
15: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu. Reklama. Esse Rock Warszawa.

0: Mamy jeszcze rok 2026, drodzy Państwo, ale na początku 2027 czeka nas premiera najnowszego krążka Ira, ale o tym wszystko wie Pan Wojciech. Proszę, Panie Wojciech.
1: Póki co tak naprawdę tytuł nowego albumu nie jest jeszcze znany. Wiemy natomiast, jak nazywa się najnowszy singiel tego zespołu. To Za każdy dzień. W zeszłym tygodniu mieliśmy wielką premierę. W tym tygodniu też myślę, że dla wielu słuchaczy niespodzianka, bo w czwartek Artur Gadowski i Sebastian Piegarek, czyli duet z zespołu Ira, wystąpi w Kawałkach mojego życia. A już teraz posłuchamy ich najnowszego singla.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Cześć, tu Artur Gadowski z zespołu Ira. Chciałem zaprosić Was do wysłuchania pierwszej piosenki z naszej najnowszej płyty, która ukaże się wiosną przyszłego roku, a utwór nosi tytuł Za każdy dzień.

0: Iram, za każdy dzień przypominam więcej o tym, co aktualnie słychać u chłopaków z zespołu. Będzie można dowiedzieć się w czwartek w kawałkach mojego życia, a teraz, no cóż, chyba przychodzi ten smutny moment.
1: Bardzo smutny. Drodzy Państwo, a propos naszego dzisiejszego tematu, proszę pamiętać, szanuj sąsiada swego, możesz mieć gorszego, prawda?
0: To prawda, to tak samo jak ze współpracownikami w pracy.
1: Dziękuję panu bardzo za dzisiaj.
0: Ja panu również, nie mogę się doczekać jutra.
1: No, ja też.
2: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: No, długo jeszcze będziecie siedzieć?
4: 15 lat, ale będę apelował.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
13: Raport CIA to element ostrzeżeń. Wiceszef MON mówi o eskalacji ze strony Rosji. Tir uderzył w bariery utrudnienia na S7 w miejscowości Maciejówka. Po raz pierwszy od 6 lat żużlowcy Motoru Lublin nie pojadą w finale Ekstraligi.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 9, Anna Kruszyńska, zapraszam. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk przyznał w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. A jednym z takich miejsc są na pewno tereny przygraniczne. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy ukraińsko-polskiej granicy.
15: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
13: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, podkreślał Andrii Sibicha. Ze strony ukraińskiej pojawiają się też głosy, że celem rosyjskiego ataku miał być specjalny pociąg z europejskimi dyplomatami i byłymi przywódcami, którzy wcześniej gościli w Kijowie. Ich skład także znajdujący się przy granicy.

0: Również został ewakuowany.
1: To jest raport.
0: Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
2: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rąk.
0: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis ze wskazaniem we Szwecji? Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. Jeszcze exit poll dawał lewicy wyraźne zwycięstwo, ale wraz z liczeniem głosów przewaga zaczęła topnieć. Według prognozy publicznej telewizji centrolewicowa może zdobyć 175 mandatów, a prawica 174. Czy będzie polityczna zmiana warty? O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Do większości potrzeba właśnie 175 miejsc. Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, tegoroczna debata skupiała się głównie na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, a mniej na migracji i przestępczości. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
0: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze sport. Żużlowcy Motoru Lublin po raz pierwszy od 2020 roku nie pojadą w finale Ekstraligi. W rewanżowym półfinałowym starciu Koziołki przegrały w niedzielny wieczór na wyjeździe z Apatorem Toruń 58-32. W pierwszym spotkaniu uległy na własnym torze 42-48. Żużlowcom Motoru pozostaje walka o brązowy medal, a rywalem będzie Unia Leszno. Pierwsze ściganie odbędzie się w Wielkopolsce, a początek 20 września o 17.
4: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, większe przejaśnienia po południu na zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
4: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
5: Z tymi sąsiadami to jest coś na rzeczy. I mówię tu o tych, których mam po jednej i po drugiej stronie swojej chaty, ale nie będę teraz o nich mówić. Zamiast tego po dziewiątej opowiem Państwu kultowe historie i w tej godzinie będę wspominać tych, którzy mieliby dziś urodziny, ale już ich niestety z nami nie ma. No cóż, taka moja rola w tym radiu, który nazywa się Eska Rock. Jaro, dzień dobry.

0: New Divide i Linkin Park jeszcze roku. Chwilę temu była rocznica 25. momentu, gdy w leczących do Nowego Jorku samolotach działy się rzeczy straszne, które doprowadziły do śmierci wielu osób. I teraz też będzie historia, która zacznie się od samolotu, który leciał do Nowego Jorku, ale w roku 76.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tuż przed lądowaniem lotu z Los Angeles do Nowego Jorku na pokładzie zmarł człowiek, który, jak się potem okazało, był bardzo znanym muzykiem. Paul Kossoff. To był człowiek, który grał w zespole Free i mógł być jednym z największych gitarzystów rockowych w historii świata. Już był świetny, gdy umierał, ale miał zaledwie 25 lat i tak naprawdę jego sława dopiero się rozkręcała. Powinien być zdecydowanie jednym z największych gitarowych bohaterów rocka i bluesa. Gdyby nie te feralne wydarzenia z marca roku 76, dziś Paul Kossoff mógłby mieć spokojnie urodziny, bo urodził się w roku 1950 i miałby dziś dopiero w sumie 76 urodziny.

0: przyznajcie szczerze, że głos Tonego Lewisa z zespołu The Alfields bardzo przypomina pana Stinga. I jeszcze jedno podobieństwo związane z zespołem The Outfields i The Police. Wokalista, czyli ten wspomniany Tony Lewis, też grał na gitarze basowej. Ale jednak to jest inny zespół. Zespół, który zresztą powstawał w momencie, gdy The Police właśnie się po raz pierwszy rozstawali. W roku 83 albo 84. To wtedy przyszła na nich pora. I wtedy właśnie powstali w Londynie. Your Love w Esther Rock. Cóż jeszcze dziś przed nami? W tej godzinie, skoro mówiliśmy o Londynie, wspomnienie pewnej dziewczyny, która przychodziła na świat ponad 40 lat temu w tym naprawdę sporym mieście.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
12: Serio?
11: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
13: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
15: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.
20: Eska Rock. Radar.
21: Zapraszam, Michał Prykopowicz. To coś więcej niż tylko nowy singiel. Cage the Elephant wracają z utworem Dying in Reverse, a wokalista Matthew Schultz mówi wprost o śmierci ego i odrodzeniu. Nagrodzony statuetkami Grammy zespół zapowiada, że tworzy najlepszą muzykę w swojej karierze, a na dodatek już niedługo zagra jedyny koncert w Polsce. To w lutym w Krakowie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
20: Eskarok Radar.
22: This is Alice Cooper.
23: This is Marilyn Manson.
24: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Byłabym. Zespół Hej. W pierwszej połówce tej godziny wspominałem Paula Kossoffa, naprawdę wybitnego gitarzystę, który odchodził z tego świata w zdecydowanie zbyt młodym wieku, mając 25 lat. I teraz też będzie o dziewczynie tym razem, która też z tym światem żegnała się zdecydowanie za wcześnie. 14 września roku 83, więc 43 lata temu przychodziła na świat ta naprawdę wyjątkowo ambitna i utalentowana, niepokorna dziewczyna. I rzecz działa się w londyńskiej dzielnicy Southgate. Od strony matki jej wujkowie byli profesjonalnymi muzykami. Babka Amy też była piosenkarką i umawiała się z różnymi dżentelmenami, którzy, a jakże, również zajmowali się muzyką. No i stąd ta muzyka też pojawiła się w jej historii. Swój pierwszy zespół założyła już jako dziesięciolatka. Potem próbowała sił w szkole teatralnej, z której wyrzucono ją za wstawienie sobie kluczyka do nosa. No dziś rzecz absolutnie normalna, ale w tamtych latach było to nie do pomyślenia. W wieku lat 16 była już sprawną gitarzystką i wokalistką, a potem nazywano ją nową królową soulu, choć trudno było przyrównywać jej styl do znanych wtedy z list przebojów div w rodzaju Pani Houston czy Carrie. Jej głos był Jej soul był bardziej ciemny, mroczny. Bo ten głos był naprawdę wyjątkowy. Była jedyna w swoim rodzaju i naprawdę szkoda w rocznicę jej urodzin, że ich już nie świętujemy.

0: Carol's Whisper. Dobrze Państwo pamiętają pewnie oryginał tej piosenki, ale wersja zespołu Cedar też jest niczego sobie. 10 i raport Eski Rock przed nami. Potem m.in. John Osborne.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMO Wochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200.

0: Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
0: Zabawa pod hasłem retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
2: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
5: Serio?
4: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
6: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
13: Reklama.
14: Posiedzenie o 13:00. Zarząd PKOL ma wybrać zastępcę aresztowanego Piesiewicza. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. W raporcie główne przyczyny. Droga już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku na Zakopiance.
15: SK Rock. Raport.
14: 10:00. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
16: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
17: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
16: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
14: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem na aresztowanie Radosława Piesiewicza.
15: To jest raport.
14: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorohusku i ponad 300 w Hrebennem. Strażnicy na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy.
18: Jednak na linii granicy państwowej pasowałoby nam zostawiać funkcjonariuszy i tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kaskobastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak.
14: Bo na ten moment na stanowiska kontrolerskie zostały wydane hełmy i kamizelki kuloodporne, które natychmiast po ogłoszeniu alarmu musi założyć każdy funkcjonariusz i udać się do miejsca schronienia, a to znajduje się poza linią granicy. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne.

0: dzień walki z wypaleniem zawodowym. To poważna sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
1: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
0: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Droga już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia na Zakopiance w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
0: A służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
4: SK Rock Biznes.
0: Ministerstwo Finansów planuje zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. W efekcie współwłaściciele będą płacić podatek wyłącznie od swojego udziału w gruncie. Wynika z informacji na stronach Kancelarii Premiera. Średnie wynagrodzenie specjalistów i menadżerów wzrosło o 5% do 16 400 zł brutto miesięcznie. Wynika z opublikowanego dziś raportu. Płace najszybciej rosną m.in. w sektorze AI i cyberbezpieczeństwa. Samochody elektryczne potrafią być tanie w eksploatacji, ale stają się coraz droższe w finansowaniu. Firmy leasingowe i operatorzy flot samochodowych mocno obniżyły prognozowaną wartość używanych elektryków, a to winduje raty wynajmu, pisze w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu. I jeszcze aktualne kursy walut. Za dolara trzeba zapłacić 3,74 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,57 zł, a funta 5,05 zł.
5: Aż mi się przyjemnie zrobiło, bo erło to mówiły moje dzieci.
0: No i widzisz.
5: To było dawno temu.
4: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, większe przejaśnienia na zachodzie. Temperatura od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16. Cieplej zrobi się jeszcze w tym tygodniu. Będzie więcej słońca i mniej opadów. W środę w większości regionów temperatura od 23 do 26 stopni. Najcieplej będzie w zachodnich i południowych województwach.

0: nowe historie.
1: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
2: Nie, żebym się bardzo czepiał tego RWO, bo przecież mi się też zdarzają przejęzyczenia, co Państwo doskonale wiedzą. No dobrze, temat wiadomości już mamy za sobą. W tej godzinie będziemy trochę plotkować o miłości, o związkach, znaczy takich, które już są nieaktualne, ale wszystko Państwu opowiem w odpowiednim momencie. Na początek obiecana John Osborne. One of Us, jej największy hit przed nami.

0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Zespół U2. A teraz, no cóż, babcia mi zawsze mówiła, że do alkowy się nikomu nie zagląda, znaczy do łóżka. Przepraszam Państwa za to staromodne słowo, ale ja zajrzę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo to będzie łóżko muzyczne trochę takie. Gwen Stefani i Gavin Rosdale, czyli wokalista zespołu Bush, to para kiedyś była. Państwo może wiedzą, może nie. Jak nie, to przypomnę. Poznali się, gdy zespół No Doubt, ten śpiewała Gwen, grał support, jako support przed koncertami przyszłego męża i jego kapeli w Londynie. Była wielka miłość i potem był ślub, który miał miejsce dokładnie 24 lata temu w katedrze Świętego Pawła w Londynie. Gwen, patrzę teraz sobie na zdjęcia. Ach, w piękno biało-różowej sukni ślubnej. Para doczekała się trzech synów, Kingstona, Zumy oraz Apollo. Ten ostatni urodził się w roku 2014, a potem, już rok później, Gwen składała pozew o rozwód, a powodem rozstania był głośny romans muzyka z wieloletnią nianią ich dzieci. A no właśnie, tak to czasem bywa. Ponieważ Gwen była wychowana w wierze katolickiej i zależało jej na ślubie kościelnym z kolejnym partnerem, to na początku 2021 roku, a więc kilka lat po rozwodzie, zgłosiła się po unieważnienie do Watykanu jej pierwszego małżeństwa. No i to się stało. No i teraz jest z Blake'iem Sheltonem. Ale gdyby była z panem wokalistą zespołu Bush, to mieliby dzisiaj, tak jak mówiłem, 24. rocznicę ślubu. No tyle, że pewnie nie wspominają tego dnia jakoś szczególnie miło, biorąc pod uwagę późniejsze okoliczności. Gwen już tu parę razy śpiewa na antenie, to niech zaśpiewa teraz zespół Bush. The Chemicals Between Us.
2: To remember a love so full, like a send us always, and I

0: Pan Kazimierz znowu podpalił, robiąc sobie wideo pod takim wskaźnikiem cen na jednej ze stacji paliw. No i znowu jest głośno o nim. No, pan Kazimierz to tak spokojnie nie umie. Kocham cię ja miłością swoją, kult za nami, a przed nami między innymi wspomnienie związane z Ozzy Osbornem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
18: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
18: A kto gra?
17: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
18: Okej, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
19: Reklama. Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
20: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Basket Case, zespołu Green Day. Równiuteńko 30 lat temu Ozzy Osbourne kończył swoją trasę, solową trasę koncertową zatytułowaną Retirement Sax Tour, która promowała wydany rok wcześniej album Osmosis. Tego dnia, 30 lat temu, na scenie w Maryland, w miejscu o nazwie Meriwether Post Pavilion, towarzyszyły mu zespoły Danzig i Sepultura. Te same, z którymi zaledwie miesiąc później miał Ozzy otwierać oficjalnie pierwszy historyczny festiwal Oz Fest. Let me hear your scream, pan Ozzy.

0: najpiękniejsza piosenka, którą nagrał Sztywny Palazzi. Wieża radości, wieża samotności. Mam nadzieję, że Państwo samotni nie są. Mam nadzieję, że są Państwo też z nami przy radioodbiorniku. I teraz o 11 raport, a po nim m.in. Kings of Leon.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5 urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Fiat 600.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 8200, 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
1: Potrzebujemy towaru
3: i pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy,
4: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
10: Reklama.
11: Tragiczny wypadek niedaleko Wołomina. Policja poszukuje kierowcy. Będzie drożej. Benzyna prawie za 8, a diesel zbliża się do 9 zł. Jej finał mógł być tragiczny. W raporcie sesja zdjęciowa na torach.
12: SK Rock. Raport.
11: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
13: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
11: Mówi nam Anetona Siłowska z wołomińskiej policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia.
14: To jest raport.
11: Diesel coraz bliżej 9 zł za litr, benzyna prawie za 8, a to nie koniec. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. Olej napędowy w nowym tygodniu kosztuje średnio rekordowe 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu jego cena może wzrosnąć jeszcze o 20 groszy. Drożeje również benzyna. Za litr 95 trzeba płacić średnio 7,89, najwięcej od czerwca 2022 roku. Z Warszawy relacjonuje Mateusz Gołębiewski.
15: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
11: A Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. To miejsce ma fatalne statystyki i kolejna tragedia na krakowskim Zakrzówku. Nurkowie zauważyli ciało człowieka. Służby stwierdziły zgon mężczyzny, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
16: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby, która podczas nurkowania na zalewie Zakrzówek na głębokości około 20 metrów zauważyła pod wodą postać przypominającą człowieka. Na miejsce natychmiast skierowaliśmy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Krakowie. Jeden z nurków zszedł pod wodę i potwierdził, że znajduje się tam ciało mężczyzny. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
11: Sprawę bada policja, na to druga tragedia na Zakrzówku w ostatnim czasie. W ubiegły piątek 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Niestety zmarł.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Na koniec jeszcze zdjęcie na torach, które mogło skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na

0: torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku.
1: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
0: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Dziewczynki całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców, a policjanci przypominają, że pogoń za efektownym zdjęciem czy popularnością w mediach społecznościowych może prowadzić do bardzo ryzykownych zachowań.
2: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Najchłodniej teraz w Kielcach i Zakopanem 14 stopni, a najcieplej w Poznaniu i Warszawie 19. 18 w Lublinie i Gdańsku, 17 stopni w Bydgoszczy i we Wrocławiu, a na termometrach w Opolu, Krakowie i Szczecinie 16. W środę cieplej i więcej słońca, a temperatura od 23 do 26 stopni.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
3: I przed nami ostatnia godzina dzisiejszych poniedziałkowych kultowych historii. Tak sobie jeszcze pomyślałem a propos tej pogody, o której mówiła Ania, że za tydzień zaczniemy już oficjalnie kalendarzową jesień. Ale nie chciałem jakoś specjalnie dołować. David Bowie będzie bohaterem pierwszej z kultowych opowieści, która już za moment, ale najpierw zapowiadani wcześniej Kings of Leon.

0: Paradise City, zespół Guns N' Roses. A teraz cofniemy się w przeszłość o 42 lata.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na pierwszą galę rozdania nagród MTV Video Music Awards. Jest taka piosenka, która powstała podczas 3-letniego pobytu w Berlinie. Pary David Bowie i Iggy Pop. Jej autorem tak naprawdę jest Iggy Pop. To najpierw znalazła się w jego wersji ta piosenka na jego albumie The Idiot w roku 77. Po kilku latach swoją wersję zrobił David Bowie i nakręcił do niej teledysk. No i ten teledysk na tej pierwszej gali nagród MTV Video Music Awards zgarnął nagrodę w kategorii Wideo Roku. China Girl.

0: Down we go.
1: Zespół, którego nazwa Kaleo oznacza dźwięk. To z języka hawajskiego. Tak, są z wyspy, ale nie hawajskich wysp, tylko wyspy o nazwie Islandia. Ale takie postanowili mieć trochę dalekie skojarzenie, bo jednak przyznajcie szczerze, Hawaje i Islandia różnią się dość znacznie. Przede wszystkim pogodą. Way down, we go. Za nami. A przed nami między innymi Republika i Mamona.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
11: Reklama.
12: Esta Rock Radar.
13: Zapraszam, Michał Prykpowicz. Zespół Kings of Leon powraca z premierowym wydawnictwem. Muzycy właśnie ujawnili szczegóły 10. studyjnego albumu, a w sieci pojawił się już pierwszy singiel promujący ten nadchodzący krążek. Na płycie znajdzie się łącznie 13 premierowych numerów, a pierwszą zapowiedzią jest singiel My Whole World. Więcej o tych nowych dźwiękach od Kings of Leon przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
12: Eskarok Radar.
14: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
15: This is Anthony Kiedis of
16: the Red Hot Chili Peppers.
15: And Flea, inviting you to Keep It Tuned.
17: Right here!

z Bad True Metaliki. Najładniejsze moim zdaniem nagranie z czarnego albumu tego zespołu. Teraz będziemy na początku XXI wieku, no i będziemy w momencie, który zainspirował nas do stworzenia tej stacji radiowej, której mam nadzieję Państwo teraz słuchają, czyli Eski Rock. Mieliśmy na początku wieku coś, co nazywa się New Rock Revolution, a więc takim powstaniem z kolan muzyki rockowej i nową świeżością, którą przyniosły zespoły, wśród których był na przykład australijski Jet. Dokładnie 23 lata temu panowie wydali swój debiutancki album o tytule Get Burn. No i jak mówiłem, prowadzili inwazję, w ich przypadku australijską inwazję, obok na przykład zespołu The Vines. Ten album sprzedał się całkiem nieźle, w ponad 5 milionach egzemplarzy, a tytuł albumu Get Burn zaczerpnięty ze słów Boba Dylana, piosenki o tytule Subterranean Homesick Blues. I jest na tej płycie przepiękne nagranie Are You Gonna Be My Girl?

0: na to, że Jan Borusewicz jak chce, to też potrafi śpiewać. Tu w małej Lady Punk. 12 za moment. Uprzejmie dziękuję za to spotkanie w poniedziałek, 14 września i już nie mogę doczekać się kultowych opowieści, które będę Państwu mówić na antenie Jeski Rok jutro po 9 rano.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cztery inwestycje.

0: nowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? J2 Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
6: Reklama. Śmiertelne potrącenie mężczyzny na torach między Nowym Sączem a Tarnowem. W raporcie też samozbiory warzyw pod Bydgoszczą.
7: SK Rock. Raport.
6: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego właśnie ataku. W niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
8: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. Tutaj może nie stricte celowano tych przedstawicieli, ale liczą się z tym Rosjanie, że takie uderzenia będą, no bo to ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
6: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich.
9: To jest raport.
6: Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
10: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
6: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
12: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
11: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
13: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
11: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
6: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
4: SK Rock Biznes.
6: Prezes Łokiku nałożył ponad 570 milionów złotych kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe. Poinformował urząd. Według Łokiku przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Jeronimo Martin z Polska koordynowało to porozumienie. Ministerstwo Energii oraz Aktywów Państwowych wnioskuje do Ministerstwa Finansów o przekazanie w przyszłym roku dodatkowych 4 miliardów złotych w obligacjach skarbowych na koszty redukcji zdolności produkcyjnej w górnictwie w ramach nowego systemu wsparcia. Rząd zajmie się jutro projektem nowelizacji ustawy, który dotyczy m.in. opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. W projekcie znosi się m.in. konieczność spełnienia wymogu czystego powietrza przez miejscowości, które będą mogły pobierać opłatę klimatyczną.

0: Pogoda.
1: Ciśnienie dziś szaleje, może boleć głowa. Poniedziałek będzie pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
2: Ciśnienie szalejące nie ułatwia nam, proszę Państwa, dzisiaj pracy, a dziś 14 września, poniedziałek, nie dość, że poniedziałek, to jeszcze dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Państwo z tym wypaleniem zawodowym sobie radzą. Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Skirok. Może jakaś nagroda się pojawi czy coś? Jeśli oczywiście coś uda mi się znaleźć, a pewnie mi się uda. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Personal Jesus, to Depeche Mode, teraz Westrock.

14 września 2001 roku to nie był szczęśliwy dzień. Na całym świecie praktycznie dostaliśmy wszyscy po głowie od terrorystów, którzy zaatakowali World Trade Center. Również dostały po głowie, proszę Państwa, zespoły. No bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie 14 września po rozgłośniach radiowych zaczęła krążyć lista piosenek, które podobno zostały zakazane przez szefów największych właścicieli stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. A tak naprawdę wszystko zaczęło się od prezentera radiowego, który wysłał wiadomość do kilku dyrektorów programowych w takiej ogromnej grupie radiowej, wymieniając utwory mogące brzmieć niestosownie w obliczu żałoby narodowej. No i okazało się, proszę Państwa, kilka dni później, że nagle ta lista liczy już 162 utwory plus wszystkie numery Rage Against the Machine. Oczywiście po kilku tygodniach okazało się, że tam wcale nic nie było odnośnie tych list zakazanych utworów, bo to po prostu była oddolna inicjatywa pewnego DJ-a, która wymknęła się spod kontroli. No ale co zespoły dostały po głowie, no to już niestety tego się cofnąć nie dało. Na szczęście nikt nie zakazał grać wówczas Edyty Bartosiewicz. Teraz też nam nikt tego nie zakazuje, więc gram. Edyta Bartosiewicz i Szał Westerok.

0: Dzień dobry. Ja w sprawie wypalenia zawodowego. Właśnie jadę do pracy. Dzisiaj będę pracowała 10 godzin i 14 minut. Na co dzień wożę ludzi. Czasami mam tego dość, ale to, co mnie trzyma jeszcze, to jest to, że mogę iść 5 lat wcześniej na emeryturę, więc jeszcze tylko 13 lat. Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Tobie też miłego dnia, Jolu, i bezpiecznej pracy. A Państwo jak sobie radzą z wypaleniem zawodowym? Czekam na Messengerze Eskirok na Państwa głosówki. Tymczasem już za moment, przed nami Limp Bizkit i Take a Look Around. A 13 lat, Jolu, spokojnie, zleci szybciutko.
2: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
3: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
3: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Spotify Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem retro, warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
14: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
15: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Reklama.
18: Hi, I'm Phil Collins.
19: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
20: Hi, this is Beto.
21: And this is Bauer from Apocalyptica on Escar Rock.

To organek i Mississippi w ogniu w ESC Rock. Organek, który ostatnio zagrał koncert, no, praktycznie na końcu świata, no bo panowie zagrali na Spitsbergenie. Nie była to impreza komercyjna, to była impreza, która miała uświadomić nam zmiany klimatyczne, które zachodzą, bo panowie z organka zagrali koncert u stóp topniejącego lodowca. A jeżeli chodzi o koncerty, no może nie na końcu świata, ale również nie za blisko, bo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to tam teraz, po krótkiej przerwie koncertowej po śmierci Franka Berda, ZZ Top wróciło do koncertów przez cały wrzesień i październik. Jeżdżą po Stanach, a potem w listopadzie Ameryka Łacińska. Ja się tak zastanawiam, czy kiedykolwiek będzie nam jeszcze dane zobaczyć ten maleńki zespół z Teksasu w Europie. Oby. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. No to słuchamy ZZ Top w ESC Rock. Mam dla Państwa numer Gimme All Your Lovin'.

0: To The Police i Roxanne. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, a to oznacza najświeższy raport Westerok, a po raporcie czeka już Nirvana z numerem Heart Shaped Box.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Westerok. Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z

0: ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama.
3: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Na Sycylii znów problemy z powodu aktywności wulkanu Etna. Ponad pół tony śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze sprzątali dziś rzekę.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Takie informacje przekazuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Do tego tematu, do tego wydarzenia będziemy wracać w kolejnych raportach. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL-u zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu?
5: Tak, jestem. Dzień dobry.
3: Powiedz, witaj. Jakie scenariusze są na stole?
5: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
6: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
5: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
3: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia. W związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki.
7: To jest raport.
3: Wraz z jesienią, z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV, na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
8: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że no szczepienia to samo zło, powikłania.
9: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
8: Tak, odbieramy takie telefony.
9: A co mówią?
8: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
9: Obrażają was?
8: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
3: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii wstrzymano na razie do godziny 16 przeloty na lotnisko w Katanii, informuje dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Więcej o tym w kolejnych raportach.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali dziś rzekę, a potem zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co udało się z rzeki wyciągnąć. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ariemu Habirowi, co można znaleźć w Warcie.
10: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
11: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To było godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg. Pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
12: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
10: Dlaczego to trafia do rzek?
12: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
3: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci.
1: Pogoda.
3: Poniedziałek pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, ale szału nie będzie. Przelotne opady deszczu, lokalne także są możliwe burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach gdzieś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.

A ja tam nie wiem, o co im chodzi z tymi chipami. Taki chip wszczepiony to bardzo dobra rzecz. Za darmo odkodowuje wszystkie płatne kanały. Można sobie pooglądać. Także szczepmy się. Takie chipy to nie są tanie rzeczy. 4 minuty po 13. Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu w S-Rock. Zapraszam. Już teraz przed nami Nirvana i Heart Shaped Box, a my za chwileczkę skupimy się na... Skupimy się znów na tym, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Oczywiście na Państwa sposobach na to.

0: Metallica i Fade to Black w Estrock. Dziś 14 dzień września, to w kalendarzu jest, proszę Państwa, dzień walki z wypaleniem zawodowym i ja pytam Państwa dzisiaj o to, jakie są Państwa metody na to, żeby z tym wypaleniem zawodowym sobie radzić. No to teraz Marcin, który nagrał się na Messengera Eskirok.
1: No to minie 13, tylko 31 lat zostało, ale pocieszyło mnie to, że jak tutaj siedzę w tej taksówce, to ludzie na emeryturze i tak potem jeżdżą tą taksówką. Ja już jestem pogodzony, byleby radia mi nie zabierali.
0: I to jest bardzo dobry sposób na wypalenie zawodowe. Radio, radio musi być włączone cały czas, proszę Państwa. Najlepiej Eskarok. A Państwo jak sobie radzą z wypaleniem zawodowym? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. A teraz 3 Days Grace przed nami i I Hate Everything About You.

0: 16 tygodni. Na pierwszym miejscu Billboard Modern Rock Chart. Rekordowe 16 tygodni. I do tego jeszcze nagroda Grammy. To Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue za nami, a przed nami już za momencik Smash Mouth i I'm a Believer.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mój tato. On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił, wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
3: No otóż to, dokładnie.
4: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mamy też dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność.
2: Oczywiście, że tak.
4: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy. Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy. Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
2: Tego nie zrozumiesz, kochani.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
21: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
20: I w ekstra cenie, to rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
22: Regulamin na circlek.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Eska Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Formacja Duran Duran doczekała się wyjątkowego wyróżnienia. Brytyjska poczta wyemituje bowiem dedykowaną kolekcję znaczków. Zbiega się to w czasie z 45-leciem wydania debiutanckiego albumu grupy oraz przełomowego singla Planet Earth. Jak mówi Simon, wokalista Duran Duran, to coś niesamowitego. Nikt by się tego w żadnym momencie nie spodziewał. A co znalazło się na znaczkach? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.

to Van Halen i Jump w Ester Rock. Bardzo dobre newsy dla fanów zespołu Van Halen napływają z Pasadeny w Kalifornii, gdzie Alex Van Halen pracuje nad nowym projektem wykorzystującym niepublikowane i niedokończone nagrania zmarłego Eddiego Van Halena. Potwierdził współpracę ze Steve'em Lukaterem, gitarzystą, nad zestawieniem i ukończeniem niepublikowanych utworów z archiwum zespołu, a Lukater w międzyczasie również wyjaśnił, że nie ma zamiaru dogrywać nowych partii gitar do nagrań Eddiego Van Halena. Oprócz tego już 23 października tego roku w wersjach na płycie CD oraz na winylu zarówno standardowym, jak i przezroczystym ma się pojawić ostatni album studyjny grupy Van Halen, czyli A Different Kind of Truth. To z Pasadeny w stanie Kalifornia przenosimy się do Las Vegas, bo stamtąd pochodzi grupa The Killers, którą już teraz zagram dla Państwa w Ester Rock. Wybrałem kawałek Mr. Brightside.

0: ONA i Jestem Silna. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania Westerok. Za chwileczkę wybije 14. To oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po raporcie będzie zespół POD i numer Youth of the Nation.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółty

0: od 30 lat.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę

0: Reklama. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim to z powodu drona znalezionego w morzu. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosyjski dron na plaży. Na miejscu żandarmeria, policja oraz saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo, to koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
2: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje i obrazy, jakie dostaliśmy z miejsca odnalezienia, no, wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej. Natomiast no, trzeba na pewno poczekać na ustalenia służb, które będą na miejscu.
0: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
0: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem.
1: To jest raport.
0: Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica w piątek przed meczem Wisły z Jagiellonią. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
4: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W związku z całą sytuacją prokurator po przesłuchaniu zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
0: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu willowym w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu po grzyby razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach Dawid.
5: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
6: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
5: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
7: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
5: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
0: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
8: SK Rock Biznes.
0: Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 złotych mają zapłacić właściciele sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
9: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.
0: Tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów. 57% ankietowanych Polek i Polaków uważa posiadanie mieszkania za dobrą formę lokowania kapitału. Takie zdanie ma 67% planujących zakup nieruchomości, wynika z raportu Oto Dom. 63% badanych zdecydowało się na zakup lokum ze względu na perspektywę szybkiego wzrostu cen.
8: Pogoda.
0: Pochmurny poniedziałek, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
10: Cztery pół minuty po godzinie 14 w SC Rock. Teraz zespół, który równo 25 lat temu, 11 września, wydał płytę, swój czwarty album studyjny. To POD i album zatytułowany Satellite, dokładnie w dniu ataków na World Trade Center. No, gorszego terminu nie mogli sobie wybrać, chociaż z drugiej strony...

mógł przypuszczać, że coś takiego się wydarzy. Ale okazało się, że to, że na tym utworze jest dużo pozytywnych kawałków i numerów, które podnoszą na duchu, to ten album był ogromnym sukcesem. POD i Youth of the Nation z płyty Satellite, wydane 11 września 2001 roku. A ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Jeszcze do 15 jesteśmy razem na antenie Skirok. Zapraszam.

To Szare Miraże i Manam Westerok. Aż trudno, proszę Państwa, uwierzyć, że ta piosenka powstała, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Tak to było. Tuż po Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1980 roku, na którym grupa Manam zagrała i to był bardzo głośny i bardzo przełomowy występ dla tego zespołu, ten numer został napisany i nagrany. Muzykę napisał Marek Jackowski, Kora napisała tekst, bardzo przewrotny zresztą i w czasach PRL-u, szczerze powiedziawszy, szokujący w niektórych momentach, chociażby w tym momencie, który dotyka prywatnych i intymnych spraw szarego człowieka po prostu. To Manam i Szare Miraże za nami, a przed nami utwór, który również jest przewrotny, jeżeli chodzi o tekst, no ale tutaj trzeba się bardziej zagłębić i przede wszystkim trzeba go sobie przetłumaczyć. Aerosmith, Falling in Love is Hard on Your Knees, Westerok.

0: To Skorpion, she's still loving you. No, ci panowie to na pewno nie cierpią na wypalenie zawodowe. Świadczy o tym fakt, że cały czas grają i cały czas pracują nad nową muzyką. I bardzo dobrze. A ja dziś pytam Państwa o to, jak Państwo sobie z wypaleniem zawodowym radzą, no bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. No i tutaj mamy pana Artura, który nagrał nam na Messengerze Skyrock bardzo ciekawą wiadomość.
1: Cześć. Wypalenie zawodowe też jakoś mi przeszło, chociaż jakiś dzień w komunikacji miejskiej to było już ciężko. Teraz jest dobrze, dobrzy ludzie, dobry wożę autobusem. No i właśnie za 4 miesiące będzie emerytura. Szkoda, że to pomostowa, ale chyba już lepiej mieć to 80% i święty spokój. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Arturze. Oczywiście, święty spokój jest najważniejszy. Ale z tej zawoalowanej wypowiedzi można wyciągnąć jeden bardzo ważny wniosek. Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym? Zmienić pracę. Najlepiej na lepszą. Już za momencik Westerok, natomiast Deep Purple i Black Knight. Ja wypalenia zawodowego na szczęście nie mam, no bo co to za praca, ta moja praca, to żadna praca, to sama przyjemność do Państwa mówić i grać dla Państwa najlepszą muzykę pod słońcem.
2: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
3: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
3: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
21: No to
14: w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Reklama.
25: Dobrze rokuje.

To grupa The Cardigans i Erase and Rewind. Trochę szkoda, że od 2005 roku ten zespół nie publikuje żadnej nowej muzyki. Ostatnia płyta to właśnie z 2005 roku Super Extra Gravity. Co prawda w 2024 pojawiła się składanka The Rest of the Best, no ale to jest składanka. A my tutaj na nową muzykę czekamy i bardzo chętnie byśmy ją przygarnęli. Tym bardziej, że zespół się spotyka, bo grają próby, grają koncerty. No w tym roku zagrali m.in. w Danii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Serbii, Finlandii czy w Meksyku. Jakby ktoś z Państwa miał kontakt do The Cardigans, to proszę im dać znać, że przecież ten czas przed koncertem to można poświęcić na to, żeby sobie usiąść i wymyślić kilka nowych utworów, potem zrobić z tego płytę. No nic trudnego, prawda? Szczególnie jak się jest kimś takim jak zespół The Cardigans. No to teraz zespół, który nie ustaje w graniu koncertów i w produkowaniu nowej muzyki, o czym przekonaliśmy się jakiś czas temu, bo panowie wydali kolejny nowy krążek. Ja natomiast sięgam do nieco starszego przeboju grupy Foo Fighters, Learn to Fly, teraz Westerok.

0: Kulti do Ani. Tym numerem kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie w Westerok. Już za momencik wybije 15. Po 15, jak zwykle, Dawid Zygmunt i kolumna Zygmunta na antenie Skirok. Natomiast jutro o 12 spotka się już z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski. Do usłyszenia. Pięknego tygodnia życzę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron.
1: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
0: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza.
2: To jest raport.
0: A w nim pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja służb. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata. Julia, powiedz, co dzieje się na miejscu?
3: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Zdjęcie na torach mogło zakończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
4: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
0: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Dziewczynki całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Celem jest sprawdzenie współpracy oraz przygotowanie do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Tej nocy na terenie gdyńskiego Centrum Handlowego Riviera odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych i wojska.
5: Przećwiczymy sytuację, w której dochodzi do ataku terrorystycznego. Pojawia się zagrożenie chemiczne, a jednocześnie mamy dużą liczbę osób poszkodowanych. Z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej szczególnie ważne będą rozpoznanie chemiczne, dekontaminacja i bezpieczna ewakuacja poszkodowanych.
0: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Celem ćwiczeń jest także podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
6: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawiają się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
6: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Poklękowski raportuje.
0: Jestem i będę raportował.
7: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i rozdaję tysiaki. 1000 złotych za fajną garażową historię, zajrzyjcie na skrok.pl, tam jest zakładka konkursy. A w każdej innej sprawie proszę wykorzystać drogi messengerowo-telefoniczne. Zapraszamy. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: The Calling, Wherever You Will Go, gdziekolwiek się udasz. Aktualnie to do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu będzie słychać strzały. To dźwięki z jednej z najważniejszych płyt przełomu lat 70. i 80., a są głosy, że to w ogóle jedna z najważniejszych płyt w dziejach. Album, na którym wymieszano punk rocka z elementami ska, reggae, rockabilly, popu, a nawet jazzu. To płyta London Calling z wyjątkową okładką, o której sobie jeszcze w tym tygodniu pogadamy, a to z okazji przypadającej w tym tygodniu rocznicy. I z tej okazji wykopałem dla Was utwór Guns of Brixton. Gdyby ktoś miał jakieś skojarzenia albo wspomnienia związane z tymi dźwiękami, to bardzo proszę o sygnał. A my gramy The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: cześć Zygmunt, właśnie wyszedłem od dentysty i mówię do niej, żeby szybciej wierciła, bo o 15 kolumna się zaczyna. Ona do mnie mówi, że chyba pan jest nienormalny. Może trochę jestem.
1: Mundo Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: System of a Down w Radiu SK Rock. Lonely Day i to takie dźwięki pod poniedziałkowy klimat. A pogodowo to mam wrażenie, że jesteśmy zawieszeni gdzieś pomiędzy t-shirtem a kurtką. A pamiętam kiedyś, jak Lenny Kravitz przyjechał do Polski i nie wiedział, jak się ubrać, to założył futro na gołą klatę. I taki mamy klimat 14 września. A co się dzieje poważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
3: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
2: A dlaczego, to jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. W rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i wydobyło z morza drona. Wstępne ustalenia wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Szef PKO Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.
4: To jest raport.
5: Były premier Mateusz Morawiecki wrócił do pomysłu ograniczania wpływu smartfonów i mediów społecznościowych na młodych ludzi. W najnowszym wpisie na portalu X przekonuje, że sam zakaz używania telefonu w szkołach nie wystarczy. Jego zdaniem państwo powinno zająć się także sposobem działania platform cyfrowych i mechanizmami, które zatrzymują użytkowników przed ekranem.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Polscy siatkarze liderami grupy B. Kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, a jutro o 18:00 zmierzą się z Ukrainą. W środę na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8:00 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. A z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid.

0: Zygmunta w Esce Rock. Najlepsza klasyka rocka.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Na gitarze Jan Borysewicz, artysta, który odszedł z budki suflera, zanim to było modne. A budka suflera po aferze z Kawalcem ma nowego wokalistę. Dodam tylko, że oczywiście nie jest to pan Krzysztof Cogowski. Ale może się upewnijmy. Panie Krzysiu, to nie pan? Spokojnie. Pytam, bo budka ma nowego wokalistę.
1: Nie pomoże nic.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

0: Halo, halo? Halo?
1: Cześć, tu Artur Gadowski z zespołu IRA.
0: Dzień dobry.
1: Słuchacie kolumny Zygmunta.
0: Tak jest. I w kolumnie słyszeliście zespół IRA. Zespół, który będzie gościł w audycji Kawałki Mojego Życia, to w czwartek u Wojtka Góralskiego. A w kolumnie usłyszeliście nowy numer IRY. To utwór o tytule Za każdy dzień. A w kalendarzu już 14 dzień września. Co się dzieje poważnego tego dnia? O tym już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Marian Kmita na czele PKOL-u do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu.
3: SK Rock. Raport.
2: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu. Przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Piesiewicza. I jak zapowiada, od razu bierze się do ciężkiej pracy. Jednym z głównych problemów są kwestie finansowe, przyznaje.
4: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzać sens powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
2: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u. Przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany.
3: To jest raport.
2: Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
5: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała zarzutów. Koszalińscy śledczy po zebraniu materiału dowodowego będą wnioskować o przekazanie sprawy do innej prokuratury spoza okręgu koszalińskiego za jazdę pod wpływem alkoholu. Sędzi grozi taka sama odpowiedzialność karna jak każdemu innemu kierowcy, a oprócz tego postępowanie dyscyplinarne.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Naturalna gąbka morska wcale nie jest taka głupia i wydaje się przeciwieństwem plastiku. Badacze, w tym ci z Polski również, gratulujemy sukcesu, znaleźli jednak włókna, drobiny i folie z wielu tworzyw sztucznych, w szkieletach dwóch gatunków wykorzystywanych gospodarczo. Ślad zanieczyszczeń, które zwierzęta odfiltrowały sobie z wody morskiej. Naukowcy proponują więc, by jej szkielet gąbki, traktować jako naturalny wskaźnik zanieczyszczenia mórz i oceanów mikroplastikiem.
1: Pogoda.
2: Pochmurny poniedziałek, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, ale raczej będą krótkie. Przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i kiedy teraźniejszość dobija, to może wróćmy do przeszłości. I widzę salę gimnastyczną i są chłopaki z gitarami i to wszystko kończy się piękną rozpierduchą. I to obraz do dźwięków, które usłyszymy teraz. SK Rock! A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

INXS na antenie Eski Rock. To zespół z Australii. A stamtąd pochodzą też nasi kumple, czyli zespół Airborne. My name's Joel from Airborne and keep on rocking, we fucking love you. Polecam ich nowy album! Woo! A jeśli chodzi o koncerty, to w tym tygodniu do Polski przyjedzie pochodzący z Australii zespół Ramjacks. Koncerty w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu. A we Wrocławiu w tym tygodniu także Hamulec i Stacja B, kochani wariaci, którzy ruszyli w Polskę pod naszym patronatem. Start trasy we Wrocławiu w najbliższy weekend. A w miniony weekend w Katowicach było słychać jam i odsłonięto też gwiazdę Ryśka Rydla. A głosu Ryśka w kolumnie posłuchamy już za moment. No, to niech będzie jam.

waving your banner all over the place.

0: Cześć Dawidzie, Adam się kłania z tej strony. Posłuchaj, no nie będzie miło, natomiast ja staram się, że tak powiem, nigdy nie skarżyć, jęczeć i narzekać. Siedzę sobie, wiadomości lecą, jedyneczka w odbiorniku wciśnięta, moje pierwsze ulubione radio, SK Rock, no i po wiadomościach, nie bardzo przepadam za grunge'em, leci ta Nirvana. No dobra, to myślę sobie, trudno, raz na 2-3 miesiące będę anty, naciskam czwórkę w radyjku, no ja cię r***olę, a tam leci ten sam kawałek przesunięto jedną zwrotkę. Błagam, ułożą wam nową playlistę. Trzymaj się i trzymam kciuki.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jeśli pyta pan o lekcje w szkołach, to na dzisiaj chyba koniec. Szanowni Państwo, ja mam takie wrażenie, że szkolne dzwonki są już jednak trochę archaiczne, a czasy się zmieniają i może dzwonek w szkole też powinniśmy zaktualizować. I czy taki dźwięk na koniec lekcji byłby okej?
1: Okej.
0: No to kończymy lekcję. A u nas za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
4: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22 jeszcze.
5: To jutro na powiedz, czy dostałeś 6.
6: Stare przysłowie: nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. I to jest prawda, sam sprawdziłem.
5: Rozumiem, że pan poszedł pożyczyć sól.
4: Zapewne, albo szklankę cukru, bo no, jak wiadomo, drodzy państwo, cukier pożycza się na szklankę.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SKROK. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie mogą celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzania takiego ataku. W niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Prezes UOKiK-u nałożył ponad 570 milionów złotych kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe. Poinformował o tym urząd. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Geronimo Martin z Polska koordynowało to porozumienie.
7: To jest raport.
8: Jest tymczasowa areszta 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica w piątek przed meczem Wisły z Jagiellonią. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nic nie grozi.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Ligowy klasyk na remis. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1-1. Legioniści pozostają jedyną niepokonaną drużyną, a Widzew zaliczył 5. remis w tym sezonie. W innych niedzielnych meczach Wisła Płock 3-1 wygrała z Krakowią, a Pogoń Szczecin 2-0 wygrała z Wieczystą. Derby Manchesteru dla City na Old Trafford United przegrali 0-1 po golu Erlinga Haalanda.
0: No i po co o tym mówisz? Nie może...
8: Słuchaj.
0: No właśnie nie chcę.
8: Kto tu państwu przedstawia teraz raport sportowy? Dobrze. Z kolei w Hiszpanii, w Gazie... W Gazie
0: Gaza
8: jest...
0: nie jest w Hiszpanii?
8: Nie, w Gazie jest FC Barcelona, w sensie, że jest jakby, rozumiesz, że pędzi tak.
0: Mimo, że w Hiszpanii, to w Gazie.
8: Tak. Odniosła 5. wygraną w sezonie. 4-2 wygrała z Levante i jest aktualnie liderem La Liga.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: The Beatles w Radiu SK-Rock. Pierwsze występy i próby odbywali w lokalnych klubach. No nie widzę tu epizodu garażowego, ale kto wie? Przecież wiele zespołów zaczynało w garażu. A może jakaś wasza pasja narodziła się właśnie tam? Jeśli macie taką historię, to proszę zajrzeć na naszą stronę internetową skrock.pl. Tam jest zakładka konkursy i tam możecie opisać swoją garażową historię i za fajną historię mogę wręczyć tysiaka. I pierwszego wręczę już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama.

0: Nie wiem, czy za tysiaka można żyć jak król, ale z tego co wiem, to już za takie pieniądze szlachta się bawi. Zapraszam do garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie.
1: SC Rock.
0: Za wasze garażowe historie mogę wręczyć tysiaka. Pytanie brzmi, jaka wasza pasja narodziła się właśnie w garażu? Odpowiadacie na skrok.pl i tak zrobiła Joanna, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Asiu.
3: Witam.
0: Witam. Co się stało?
3: Nie, bo zbombowana jestem, dopiero wyszłam, także...
0: Rozumiem. Aśka, bo ja zadzwoniłem do ciebie, bo mnie nurtuje pewne pytanie. Co sobie myśli kobieta, kiedy jakiś prawie obcy chłop zabiera ją na randkę do garażu?
3: Nie był prawie obcy chłop, tam bez nieznajomymi się nie spotykam. A garaż...
0: No ale Asiu, każdy psychopata wcześniej musi zdobyć zaufanie swojej ofiary. Nie bałaś się, że skończysz w bagażniku?
3: Nie, bo tracił swój naszego.
0: Rozumiem. Ów pan zaprosił cię do garażu, gdzie musiałaś się przepychać między gorącą kozą, BM-ką a stertą narzędzi. Napisałaś, długo w tym garażu rozmawialiśmy. O czym?
3: Oj, a ja pamiętam, to było tyle lat temu i...
0: Może pokazywał ci swój układ wydechowy.
3: Nie pokazywał mi układ wydechowy, bo próbował mnie dogrzać, bo była liczba.
0: Dogrzać. I skończyło się małżeństwem.
3: To znaczy nie tak do końca, bo tak mnie grzał, że musiał się troszeczkę jeszcze mnie rozgrzewać, a samochód mu w tym nie pomógł.
0: Rozumiem.
3: Były dobre chęci, dobre serce.
0: A tyle się zmieniło, a ten garaż nadal stoi?
3: Stoi, nic się nie zmieniło. Ten garaż dalej jest miejscem, w którym wiele dobrych rzeczy się zdarzyło. Ja się dziwię, że tam naszego wesela nie było, ale to prawie nie tak.
0: Rozumiem. Z tego co wiem, to ten garaż stoi, jest trochę zniszczony, zagracony, tyś jakby się przydał.
3: Przydałby się, no bo troszeczkę tak przy tej dobudówce do garażu, którą ustawiamy, no to przydałoby się zrobić porządek.
0: No pewnie, że tak.
3: I mąż mówił, przyjedź, zrób. No to zadzwoniłam, napisałam zgłoszenie,
0: No i masz tysiaka, no i gratuluję gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
0: No a jak? No i tyle. No pokazałaś mi, że między chłodnicą a rurą może wyrazić się miłość. Przepraszam, to zabrzmiało chyba trochę dziwnie, ale gratuluję.
3: Nie szkodzi, ja mówię, to trochę tak było.
1: Garażowe historie w SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: Tysiak za fajną garażową historię. Zgłoszenia przyjmuje na skrok.pl.

0: The Cranberries w Radiu SK Rock. To jest utwór Hollywood i wiadomość z Hollywood. Podobno nowy James Bond już wybrany. Poznamy go podobno pod koniec roku, no ale kilka osób już wie, kto nim będzie. Pierce Brosnan chyba też wie i nie protestuje. A mógł przecież powiedzieć, że się na to nie godzi, bo to on jest Tosią. To znaczy, że on jest Jamesem Bondem. Do tematu oczywiście jeszcze będziemy wracać. A za chwilę te poważniejsze tematy w raporcie.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 900.

0: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.
2: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL-u. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy, na torach, na dworcu centralnym.
3: Eskarok. Raport.
2: 17.02, Michał Poklękowski, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada od razu bierze się do pracy. Marian Kmita, o nim mowa, będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia. To decyzja zarządu PKOL-u. Na miejscu w siedzibie PKOL-u jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Olku, nowy szef oznacza nowe rozdanie. Co więc zamierza Marian Kmita?
4: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
5: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty i to też jest i apel do państwa, i prośba, żebyście spojrzeli życzliwie od dzisiaj na PKOL, bo myślę, że te sprawy, których się wstydziliśmy, których symbolem była, przeszły nieodwoływalnie do przeszłości.
4: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
2: Przypomnę, zmiany w PKOL-u to pokłosie afery z giełdą Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został tymczasowo aresztowany.
3: To jest raport.
2: Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku i tak już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
6: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
7: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
6: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jeszcze niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym centrum Warszawy. Wczoraj wieczorem na torach kolejowych dworca znalazło się ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to właśnie łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej, w której najwyraźniej mu się nudziło.
8: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
2: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
8: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
2: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając właściwie niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane dopiero, gdy ten był już w rejonie dworca.
1: Pogoda.
2: Zakamuflowany łoś to jest ktoś, nie?
9: A jak? A ja mam duży szacunek do łosi.
2: No.
9: Ja mam 38 lat, czyli rocznik łosiem.
10: Łosiem.
9: Ale dziki mnie denerwują.
2: Można na ciebie liczyć. Nie rozpoczynaj tego tematu, bo nas zgrillują.
9: Ale
2: zaraz,
9: wiesz,
2: państwo.
9: Że ty też miałeś problem na osiedlu z dzikami. Ja też
2: tak,
9: mam.
2: Miałem. On wraca jak bumerang. Raz na 2-3 dni.
9: Kurczę, mój wraca tak często, że ja już mu nawet dałem na imię Andrzej.
2: Poniedziałek mamy pochmurny, tylko na zachodzie, na popołudniu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach nie za wiele, bo od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Dolnym Śląsku.
1: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Ja jestem Zygmunt i można do mnie zagadać. 691-613-613 tu się dzwoni, albo można wysłać głosówkę na Messengerze, linie messengerowo-telefoniczne wolne. Można żartować, można informować, może ktoś widział drona w Bałtyku, albo łosia na dworcu, albo kretyna na drodze. No to chyba najłatwiej. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witam.

Tom Petty w Esterok. Jakoś tak lubię ten numer, tak mi się frywolnie kojarzy z biesiadowaniem, z przyjaciółmi. A powiem Państwu, że miniony weekend miałem bardzo społeczny i taki integracyjny. Byłem na urodzinach i było miło, ale żeby nie było tak miło, to pytanie od pana Piotra. Zygmuncie, jak tam United? Bo ja jestem kibicem Manchester United, a wczoraj były derby Manchesteru, Manchester United kontra Manchester City i pan Piotr pyta, jak tam United. To może ja odpowiem w taki sposób, żeby ludzie, którzy nie interesują się piłką, też coś z tej wypowiedzi wynieśli. I na pytanie, jak tam Manchester United, jak tam moja ukochana drużyna, odpowiadam, jeśli wyrzucicie telewizor przez okno, to gwarancja na wspomniane urządzenie tego nie obejmuje.

0: Dortmundzie. Ze względu na niepewne ceny paliw, to proponuję na przyszły tydzień albo jakiś najbliższy Rammstein Benzin do kopalni odkrywkowej.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
3: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
2: Reklama.

0: Waiting for... Red Hot Chili Peppers w Radiu SK Rock podobno pracują nad czymś nowym. Czekamy na więcej konkretów. Ale mamy inne konkrety. Kings of Leon szykują nowy album, Slipknot szykują nowy album, Bruce Springsteen szykuje dwa, a Skorpionsi wydadzą książkę. Ale o tym powie wam więcej Michał po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie już za chwilę raport.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk przekazał, że zwołał spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Dotyczyło kolejnych działań związanych ze wzmocnieniem bezpieczeństwa naszych granic. Zdaniem sekretarza generalnego NATO, rosyjskie uderzenie w pociąg pasażerski na Ukrainie, tuż przy granicy z Polską, pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin.
3: To jest raport.
4: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Napisał, że musi odpowiedzieć za atak na Polskę. Policjantów.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Polscy siatkarze liderami grupy B, kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych, tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, jutro o 18:00 zmierzą się z Ukrainą. W środę, pojutrze na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19:00 Radomek podejmie u siebie Piasta Gliwice, z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną Kielce.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Pink Floyd w Radiu Eskarok. To zespół, który niedawno skończył 60 lat. A dzisiaj 43 lata skończyłoby Amy Winehouse. Bardzo szkoda dziewczyny. A dzisiaj też urodziny Moniki. Nie wiem, ile pani skończyła, ale dzięki Bogu nie skończyła jak Amy. Monika napisała na moim Instagramie: jestem Zygmunt, czy na urodziny można prosić Snow, Red Hot Chili Peppers. Pani Moniko, Red Hot już byli w tej godzinie, ale może zamiast tego wyciągnę dla pani fleta. Uwaga! Najlepszego!
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: to pan sobie jeszcze krzyknie i kończymy. No i kończymy. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Byliście słoneczkiem w tej poniedziałkowej szarości. I chyba faktycznie muszę się zwijać, bo zaczynam gadać jakieś pierdoły. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Co robimy w sobotę, 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
1: Reklama.
15: Za chwilę najnowsze informacje przekazane przez szefa MON-u w sprawie wojskowego drona znalezionego na plaży w zachodniopomorskim. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji badania WOBASZ.
16: SK Rock. Raport.
15: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje na to, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. To najnowsze informacje przekazane przez szefa MON-u. W sprawie wojskowego drona znalezionego na plaży w zachodniopomorskim, na miejscu w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, trwa akcja służb, o czym ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
17: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
18: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
17: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
16: To jest raport.
15: Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ to ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polek i Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły Krzysztof Powecki.
19: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnego.

0: skuteczniejsza profilaktyka.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Hulajnogą na zakupy poszukiwało jej 11 prokuratur. Zwykła wyprawa na zakupy zakończyła się zatrzymaniem przez Straż Graniczną. W gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonariusze zatrzymali 39-latkę, która jechała hulajnogą do pobliskiej miejscowości. Podczas legitymowania okazało się, że kobiety szuka aż właśnie wspomnianych 11 prokuratur.
3: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kętrzyńskim.
2: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej. Zatrzymaną przekazano policjantom z Kętrzyna.
4: Pogoda.
2: Z oknami niewiele się zmieni do końca dnia. Poniedziałek pozostanie pochmurny, tylko na zachodzie po południu i pod wieczór mogą pojawić się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu. Na termometrach od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Dolnym Śląsku.
4: Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, kim jest nowy wokalista Budki Suflera. Zerkniemy na niesamowite rarytasy przygotowane przez Skorpionsów. Pojawi się też cudowny głos Chrisa Cornella. Ale zanim to wszystko, czas posłuchać nieco o niej. To Nirvana, to About a Girl, 4 po 18. A słychać, że moje R dzisiaj w formie. Poniedziałek 14 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

I te nasze muzyczne marzenia, i ten nasz muzyczny świat na chwilę się zatrzymał. Każdy fan Soundgarden pamięta ten straszny 2017 rok, kiedy odszedł pan Chris Cornell. Ale nie tylko fani Soundgarden, którzy już niebawem, miejmy nadzieję, doczekają się nowej płyty wyjątkowej, na której ma pojawić się 8 piosenek zarejestrowanych głosem Chrisa Cornella. Zaskakująca to płyta ma być i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą Kim, gitarzysta Soundgarden, wspominał kilka dni temu, że ta płyta będzie introspektywna jeszcze bardziej niż zawsze Soundgarden i do tego ma zawierać dziwne, ekscentryczne elementy. No panowie już od wielu lat mówią o tej płycie. Miejmy nadzieję, że ona pojawi się lada chwila. No bo prawda jest taka, że lada chwila mogą się też pojawić niepublikowane dotąd utwory zespołu Audioslave i co do tego też nie ma żadnych wątpliwości. Wielokrotnie Tom Morello podkreślał, że właściwie sesje nagraniowe z tych trzech płyt zostały nie tylko zarejestrowane, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo jeszcze niedokończonych kompozycji, albo tych, które już dawno zostały skończone, natomiast nie zostały wcześniej wydane, więc może dźwięki spod znaku także tych głazów jeszcze się pojawią na sklepowych półkach, czego Państwu i sobie życzę. Jeśli chodzi o fanów Audioslave, to Like a Stone.

0: I jak tam miłości po piątku? Coś tam dotrwało do poniedziałku? To The Cure, Westerok, to Friday I'm in Love. A może pokochacie, kto wie? Może pokochacie nowego wokalistę Budki Suflera? Skoro kochacie starego wokalistę Oddziału Zamkniętego. Tak, drodzy Państwo, kilka tygodni temu, kiedy Jacek Kawalec zrezygnował z bycia w roli wokalisty Budki Suflera po oświadczeniu Tomasza Zeliszewskiego, wszyscy zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie wyglądać. Aż pojawił się ten ostatni koncert, kiedy to do mikrofonu podszedł Krzysztof Wałecki. Ten, który przez ostatnie 31 lat na scenie towarzyszył Oddziałowi Zamkniętemu. Zapytany dlaczego, mówi, że po kilku rozmowach ostatecznie zdecydował się na stałą współpracę z zespołem Budka Suflera. Jak mówi, nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. To spora zmiana w moim życiu. Każdy zespół ma swoją historię, każdy inną. Jak mówi, z ogromnym żalem rozstaje się z Oddziałem Zamkniętym, choć większość z was wie, że przez bardzo długi czas nie chciałem tego robić. Do oddziału trafiłem równo 31 lat temu. Wiele się przez ten czas nauczyłem, jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymałem bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału i proszę wy, trzymajcie za mnie. Nadszedł czas na zmiany, napisał w piątek Krzysztof Wałecki, a my już w weekend mogliśmy go zobaczyć w Warszawie na koncercie. I tak się, drodzy Państwo, zdarzyło, że dotarłem do tego właściwie przywitania i takiego przedstawienia właśnie Krzysztofa Wałeckiego przez zespół Budkę Suflera. I to jest ten pamiętny i historyczny moment.
1: Wokalista Budki Suflera, mój wieloletni przyjaciel Krzysztof Wałecki.
0: Wyszedł na scenę w czerni. A już później poszedł tak, a my?
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
0: Sięgamy po oryginał.

0: Nie wszyscy znają tę historię, bo AC/DC to historia Bona Scotta, to historia Briana Jonesa, to w końcu historia braci Young, ale to też w końcu historia Dave'a Evansa, człowieka, który był pierwszym frontmanem tego zespołu, pierwszym wokalistą. Co prawda przez niecały rok nagrał z nimi debiutancki singiel, ale jednak zasłynął. Teraz jeszcze bardziej zasłynie, jeśli jesteście ciekaw, jakie są jego drogi, no to takie są, że szykuje się do wydania nowej płyty Justice i tam mocno weszły wilkołaki w grę. Jeśli państwo nie widzieliście teledysku albo nie śledzicie, to takie to rzeczy się wydarzyły. Natomiast gdybyście pytali, dlaczego po niecałym roku został wyrzucony z AC/DC, no to trzy powody się na to złożyły. Po pierwsze, wielka miłość do różnych napojów wyskokowych. Po drugie, konflikt z menadżerem i po trzecie, niestety wtedy zbyt glamowy wizerunek frontmana. No wtedy to bardzo nie pasowało do australijskiego pomysłu.
1: Autopromocja. Melina Esce Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Murzynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
20: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
21: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
22: Reklama.

Skoro już wchodzimy w tę muzyczną grę, to oddajmy głos dzisiaj muzykom, którzy myślę, że szykują dla swoich fanów coś naprawdę wyjątkowego. Oni grają w tę muzyczną grę już od 60 lat, więc ta książka Scorpions 60 Illustrated Years jest niesamowitą gratką dla każdego fana Scorpionsów. To jest książka, która liczy ponad 670 pełnokolorowych stron i zawiera setki rzadkich i dotąd niepublikowanych fotografii przedstawiających historię zespołu. Warto się tutaj pochylić nieco głębiej, bo wiem, że są wśród nas tacy, którzy powiedzą, no dobra, dobra, wszystko jest w internecie, po co to wszystko kupować. Mam taką, drodzy Państwo, książkę, którą kupiłem wiele lat temu, przecenioną w dużej księgarni. Była lekko, można powiedzieć, naderwana. Kosztowała na szczęście 3 razy mniej, bo normalnie kosztowała bardzo dużo pieniędzy. I to jest taki bardzo gruby, fotograficzny album na temat muzyki rockowej. I co tam są za zdjęcia? Jezu. Klękajcie narody. Dlatego uważam, że te 670 pełnokolorowych stron dla fanów Scorpionsów to może być dosłownie coś, czego się kompletnie nie spodziewają. Natomiast jeśli sięgną po jedną z 3 edycji, tą Deluxe, Epic i tak dalej, no to będzie także wersja z autografami. Więcej nie namawiam, bo już więcej w lutym przyszłego roku i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Pewnie także po niemałym huraganie finansowym.

0: I do dzisiaj zastanawiam się, co wam mam mówić w kontekście Bad Religion, skoro w ubiegłym roku, kiedy basista Jay Bentley opowiedział, że on, Brett i Jamie weszli do studia Jamiego, napisali kilka piosenek. Brettowi to wszystko się na tyle spodobało, że zabrał te taśmy do domu, a później stwierdził, że przestało go to interesować. Zaskakująca informacja od jednego z muzyków, że nagle zabiera utwory i mówi, że go już teraz muzykowanie nie interesuje, mimo to, że panowie właściwie lada dzień mają się pojawić na festiwalu Riot między 18, 19 a 20 września, oczywiście w Chicago, u boku Tool, 21 Pilots, Alanis Morissette czy chociażby Rise Against. No, czekamy oczywiście na to wydarzenie, tak samo jak czekamy na więcej informacji o tym, co dalej z zespołem Bad Religion. Czy panowie są pokłóceni? Zamierzają coś wydać w najbliższym czasie? Tym bardziej, że przypominam, w 2019 roku dostaliśmy ich ostatnią płytę, a singiel raptem 5 lat temu.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
13: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
12: I w ekstra cenie, to rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Regulamin na circlek.pl.
15: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
16: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Brikomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: Reklama.
21: Eskarok. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy o dość mylne komunikaty płynące od zespołu Jam. Sprawdzimy także, gdzie będzie można zobaczyć Comę w ramach ich cudownej trasy Restart. Ale zanim to wszystko, czas stanąć oko w oko z nim. To Eye of the Tiger. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do dziewiątej. To nadal nasz poniedziałkowy radar.

Ja też czasami nie wiem, jakie to jeszcze projekty swoje będzie wyciągać pan Muniek Staszczyk, ale uwielbiamy te jego muzyczne skoki w bok między niebem a piekłem, szczególnie z tą jego częstochowską ekipą, szczególnie z Maciem. Kiedy mieszkali blok w blok w częstochowskim Rakowie, chyba się nie spodziewali, że właśnie będą wydawać swój trzeci wspólny album. Pamiętamy, jak ten były gitarzysta formacji Szambu, pan Macio, razem z Muńkiem wydali płytę Tata, była też płyta Piosenki, a 25 września pojawi się Mama, czyli trzeci studyjny album tego wyjątkowego duetu. Gdybyście zastanawiali się, jak przebiegają takie negocjacje wydawniczo-menedżerskie, profesjonalne, na tym takim światowym muzycznym poziomie, to Muniek Staszczyk mówi, że zaczęło się tak. Macio mówi: Zygmuś, Zygmuś, może byś zaśpiewał, wiesz, w dwóch piosenkach, bo teraz mam taką wenę. Jak mówi Muniek Staszczyk, no i wyszło tak, że z dwóch się zrobiło 13. No i drodzy Państwo, czekamy na 25 września na nowy album Muńka i Macia. Będzie pięknie. A propos piękności, no chyba nie ma żadnych wątpliwości, że jak pojawia się ten zespół, to zawsze jest pięknie. Eddie Vedder, Pearl Jam i ich Better Man.

Oj, dziwne rzeczy w zespole Jam się właśnie dzieją. Bo to, że pod koniec zeszłego roku na koncertach Jamu już nie ma basisty i współzałożyciela, pana Bena Otręby, to my już wiemy. Ale także wiemy z ostatniego dnia sierpnia, z oświadczenia tego basisty, dlaczego go nie ma w tym zespole od półtora roku. On właściwie ujawnił informację o tym, że pewne zdarzenia z jego ostatnich kilku lat doprowadziły go do trudnej psychicznej sytuacji życiowej. Powiedział takie oto słowa: od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie. I to jest dokładnie to oświadczenie, po którym postawiliśmy ostatnio w radarze kropkę, kiedy właściwie zastanawialiśmy się, co dalej z Jamem, z Beno, kiedy mówiliśmy w piątek o tym, że zostanie odsłonięta w Alei Gwiazd Bluesa przy ulicy Staromiejskiej w Katowicach gwiazda nieżyjącego Ryśka Riddla. No, nikt się nie spodziewał Bena Otręby. I faktycznie go tego dnia nie było. Ale tym bardziej fani byli zszokowani, kiedy Bena Otręba w sobotę poinformował, że był w piątek na Jam Sessions w Pszczynie. Na zaproszenie Łukasza Sojki z grupy Hard Rockets napisał: to był na początku potworny stres, ale potem już sama przyjemność i czysta energia. No i fani są w głębokim szoku, bo pytają w takim razie, czy Jam gaśnie. Dlaczego Beno się nie pojawił w piątek na odsłonięciu gwiazd Ryśka Riddla, a pojawił się na Jam Session, mimo tego, że od półtora roku z Jamem nie koncertuje? Tak dużo pytań się pojawiło, fani są dosyć mocno zaskoczeni. A my czekamy na rozwój sytuacji w zespole Jam. No i na to, co dalej w takim razie z Benem. Czy on wraca, nie wraca? Wraca z innym składem? Dlaczego woli koncertować, niż wspominać swojego przyjaciela sprzed lat? Dziwne rzeczy w Jamie się dzieją. To Złoty Puff.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Mało brakowało, a Grzegorz Ciechowski by sam okaleczył swoją legendarną twórczość. I to, co powiem, wam się nie spodoba, ale on nie planował śpiewać skomponowanych przez siebie utworów. Chciał pozostać wyłącznie kompozytorem i producentem i materiał z tej płyty miał trafić do innych artystów. I myślę, że słowo okaleczyć to było niezbyt fortunne słowo, ale jednak. Bo chciał, żeby chociażby Kora czy Stanisław Sojka śpiewali na tej płycie. No ale co Grzegorz, to Grzegorz. I tego nic nigdy nie zmieni.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: Reklama.

Ci, którzy pojawili się przy okazji ostatniej trasy koncertowej formacji Coma, czyli Restart, muszą przyznać, że powrót tego zespołu był warty każdej minuty czekania. To była spektakularna trasa koncertowa, niesamowicie podana, z niesamowitym smakiem muzycznie, ale także wizualnie to, co panowie pokazali, było naprawdę spektakularne. Wielu zapamięta te koncerty na długie lata. A ci, którzy nie byli, no po dziś dzień mogą sobie tylko pluć w brodę albo, uwaga, 8 października zobaczyć to chociaż raz. Ponieważ w serwisie TVP VOD ten koncert będzie dostępny od 8 października i my na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo październik w ogóle będzie cudowny muzycznie. 23 na przykład panowie zespołu My Chemical Romance będą próbować uczcić 20. rocznicę swojego przełomowego albumu The Black Parade. Mówię, że będą próbować, no bo ciężko jest tak naprawdę zrobić coś lepszego niż ta płyta w wykonaniu właśnie tego zespołu. Będą wyjątkowe rarytasy, do których jeszcze będziemy wracać, natomiast warto pochylić się nad tym, natomiast co wydarzyło się dosłownie kilka dni temu na koncercie z okazji 20. rocznicy Black Parade, ponieważ w San Antonio w Teksasie z ust Gerarda Way'a lidera padły zaskakujące słowa. Powiedział: wiedzcie tylko, że tak naprawdę od zawsze chcieliśmy nagrać kolejną płytę, więc mamy nadzieję, że życie nam na to pozwoli, bo wy, szczerze mówiąc, utrzymywaliście nas przy życiu tak długo, zasłużyliście na kolejny album. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale będzie niesamowity. No i chyba takiej zapowiedzi kompletnie nikt się nie spodziewał. To My Chemical Romance, to Famous Last Words w oczekiwaniu, jak było słychać, chyba nowych dźwięków. No.

0: skoro panowie z IRY nas zaprosili do swojego domu, to my się zrewanżowaliśmy w ubiegłym tygodniu, ponieważ tutaj w piątek w studiu Ice Rock pojawili się u nas, a pojawili się po to, żeby zaprezentować swoje muzyczne inspiracje. I o tych muzycznych inspiracjach będą niebawem opowiadać w czwartek u Wojtka Góralskiego w Kawałkach mojego życia. Wydaje mi się, że nie tylko raz z tego, co spoglądałem, więc spodziewajcie się dwóch, może nawet więcej odsłon z zespołem IRA. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy nawiązywać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mój tato.
3: On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił, wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
2: No otóż to, dokładnie.
4: Bo dzisiaj, drodzy państwo, mamy też dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność.
3: Oczywiście, że tak.
4: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy. Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy. Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
3: Tego nie zrozumiesz, kochani.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
9: Okej, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Co robimy w sobotę, 19 września?
16: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
15: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
16: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
15: A w niedzielę?
16: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
15: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
18: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Reklama.
5: Esko Rock Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, z czym w ostatnim czasie musiał walczyć zespół Muse. Patrycja Markowska opowie o emeryturze ojca. Na koniec ciekawa propozycja, którą otrzymała Metallica od słynnego 78-latka. Ale zanim to wszystko, czas by trochę popadało, także listopadowo. Michał Prykopowicz, kłaniam się. Zapraszam do 21. To November Rain to Guns N' Roses, równo o 20. No i tak ciągniemy przez kolejne 8,5 minuty z tymi genialnymi dźwiękami. A później będzie jeszcze mały, piękny polski akcencik. Dodam tylko, że polski akcencik, który kiedyś taki zespół disco-polowy Boys zrobił cover tego utworu. No oczywiście nie Gansów, ale tego drugiego, który za moment. Drodzy Państwo, trochę cierpliwości. Dajmy poszaleć Slashowi i kolegom.

właśnie zespołem Muse zaopiekował się Mark Zuckerberg. Ponieważ jak jeszcze do niedawna wchodziliście na konta na Instagramie czy na tak zwanym X-ie na Muse, to wchodziliście na Muse, a teraz już wchodzicie na osobistego asystenta AI. To tak a propos nowego pomysłu od Mety, Marka Zuckerberga, a Muse należy szukać pod nazwą Muse Band. Tak naprawdę nikt nie wie, do czego doszło oczywiście za kulisami, czy to tak naprawdę było jakieś wrogie przejęcie, czy po prostu Mark Zuckerberg rzucił groszem zespołowi Muse. Tego nie wiemy, drodzy Państwo, pewnie się nigdy nie dowiemy, bo Mark Matt Bellamy, czyli lider formacji Muse, ma no, taką nieodpartą cechę nie do końca mówienia prawdy na wywiadach. I to wszystko przez pewnego dziennikarza, który podczas pierwszego wywiadu powiedział właśnie panu Bellamy'emu, że lepiej mówić nieprawdę, ale żeby to było jakieś, niż żeby ta prawda była nudna. No i od tamtej pory Matt Bellamy w wywiadach opowiada na przykład, że został porwany przez kosmitów. Natomiast ci, którzy nie oglądali pierwszego wywiadu, myślą, że naprawdę to, co opowiada w wywiadach od lat, to jakakolwiek prawda. Oj, od samego początku to nic nie było prawdą.

A propos tej dzikości, ja wcale się Grzegorzowi Markowskiemu nie dziwię, że ten po tych kilkudziesięciu latach dzikiej rockowej przygody no postanowił jednak zrezygnować. Ktoś kiedyś mądrze zaśpiewał: trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Pan Grzegorz zszedł ze sceny. Kilka dni temu Patrycja Markowska, zapytana o ojca, mówi, że tata nie chce po prostu pracować. Jak mówi, czuje się świetnie jak na 70 kilka lat. Sam tak mówi, ja mu się nie dziwię, dodaje Patrycja Markowska. Ja też mu się nie dziwię. Trochę się raczej dziwię tym, którzy blisko 80-letnim muzykom, którzy nadal mają wielką potrzebę, by wydawać kolejne albumy. Tutaj się trochę dziwię, ale może to kwestia mentalności. Tam może nie ma ZUS-u, u nas jest. I to wszystko zmienia. Bo w końcu... wszystko ma swój czas.

0: Cause I'm the devil, who's searching for redemption. And I'm a lawyer, who's searching for redemption. No i wracają. Pojawią się w lutym na 77. edycji festiwalu w San Remo. A w końcu trzeba zacząć zarabiać pieniądze. Pamiętamy, jak zespół w 2023 roku zarobił 18 milionów euro. Rok później zaledwie 423 tysiące, a 15 i 16 to już bez kasy.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na enskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl. Reklama.

Mówi się na Wyspach, że oni także pozazdrościli, co po niektórym, filmu biograficznego i dlatego mieli podobno w sierpniu podpisać kontrakt z 101 Studios właśnie na stworzenie filmu biograficznego, który będzie opowiadać historię The Rolling Stones. No czekamy oczywiście na więcej informacji na ten temat, ponieważ to są dopiero pierwsze wzmianki, a my musimy jeszcze poczekać na pełną obsadę, na to, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że będziemy tą informacją żyli jeszcze przez kolejne lata. Pytanie, ile lat jeszcze pożyje John Carpenter, 78-letni genialny reżyser i scenarzysta, który stał za stworzeniem kultowego horroru Halloween. Mamy nadzieję, że jak najdłużej, tym bardziej, że na horyzoncie jest bardzo wyjątkowa współpraca, dlatego że prawie 80-letni reżyser postanowił ujawnić jego wielką miłość do Metalliki, którą poznał w 91 roku, kiedy ukazał się czarny album. Jak mówi, wszyscy go uwielbialiśmy. Ten album jest fantastyczny. Oni też są fantastyczni. Cieszę się, że dzięki tej płycie ich poznałem. Nigdy nie widziałem ich na żywo, ale, jak mówi, wyreżyserowałbym teledysk Metalliki, gdyby mnie o to poprosiła. Ja myślę, że długo nie trzeba będzie czekać, aż muzycy poproszą tego genialnego reżysera na stworzenie właśnie wyjątkowego teledysku zespołu Metallica. Czekamy na te wspólne dokonania, także filmowe, i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. A propos teledysków, niech zrobi nam się nieco czarno-biało. The One.

0: ten genialny głos Scotta Weilanda ze Stone Temple Pilots. Ale nie wszyscy wiedzą, że zanim Scott objął posadę frontmana, muzycy przesłuchali setki kandydatów, a propozycję dołączenia do zespołu odrzucił na przykład Miles Kennedy, który później jednak zaczął współpracować z panem Slashem. Podobno ta lista była dosyć długa i był na niej i Mike Patton, i Sebastian Bach. Zaskakujące nazwiska. Myślę, że zaskakujących nazwisk nie zabraknie także po 21, ponieważ dzisiaj Michał Cieślik ma dla was zaskakujące dźwięki, chociażby pod znaku Tame Impala. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Reklama.
11: Playlista osobista.

Camel and the Sniffers, You Should Not Be Doing That. No i dźwięki, które zostały zarejestrowane na tej słynnej konsolecie, na której powstawał legendarny album Nevermind Nirwany. Sam Dave Grohl zaprosił ich do kultowego studia 606, by mogli nagrać album, którego można było tak na marginesie posłuchać na żywo w ich wykonaniu podczas tegorocznego OFF festiwalu, którego byli gwiazdą. Camel and the Sniffers. Kolejna dziś australijska ekipa. I tak już będzie do końca, bo dziś nasz program wypełnią utwory wykonawców właśnie z tego kraju i ogólnie antypodów pochodzących. Jak wspominałem Państwu w zapowiedzi programu w socialach, dziś swoje urodziny obchodzi płyta, która trochę namieszała w świecie muzyki. W 2003 roku debiutancki krążek australijskiej grupy Jet Get Born. No i to właśnie, te urodziny stały się pretekstem do tej, nazwijmy to, australijskiej godziny. Podobno sprzedając jedną piosenkę do reklamy sieci telefonii komórkowej zarobi więcej niż ze sprzedaży płyty. Wtedy na albumie nie zabrakło porządnych gitarowych riffów, do tego ten charyzmatyczny wokal Nicka Chestera, który udzielał się potem w różnych muzycznych projektach, na przykład współtworzył m.in. do spółki z Mattem Bellamym taki projekt The Jaded Hearts Club. Ostatnio też nagrywał z Tomasem Rackgym, gitarzystą Måneskin, pojawił się na jego solowej płycie. To teraz pora zagrać coś z płyty Get Born i pewnie, jak się Państwo domyślają, najpierw ten najbardziej znany singiel z tego właśnie albumu, bez niego się oczywiście nie może obyć to świętowanie urodzin tej płyty. Are You Gonna Be My Girl? Jet przed nami.

set. Dzisiaj dwukrotnie. Właśnie mijają 23 lata od premiery ich debiutanckiej płyty Get Born. To dzisiejsza rocznica. Wcześniej Are You Gonna Be My Girl? Przed chwilą Look What You've Done. Zespół Jet. Już za nami Westrock. No a my pozostajemy przy wykonawcach z antypodów, bo to jest temat przewodni naszego wieczornego spotkania. Ci panowie pochodzą z zachodniej Australii. Swój debiutancki album wydali 2 lata przed grupą Jet, czyli w 2001 roku. Działają do dziś, ale od 2013 roku nie wydali żadnej płyty. No i ciekaw jestem, czy czymś nas kiedyś jeszcze zaskoczą. Ten zespół nazywa się Eskimo Joe, a przed nami utwór zatytułowany Love is the drug.

DMAs, czyli ekipa z Sydney. Mam nadzieję, znana słuchaczom tego programu, choćby z tego powodu, że nie po raz pierwszy i może nawet nie po raz drugi pojawiają się tutaj u mnie. Są z Australii, a grają, jakby całe życie mieszkali na Wyspach Brytyjskich. Oj tak, mocno to brzmienie naznaczone jest Britpopem. Za nami utwór zatytułowany The Glow z płyty z 2020 roku, która miała ukazać się ciut wcześniej, ale było coś takiego jak pandemia i to całkiem niedawno, można by dodać. No i często między innymi premiery płyt przekładane były na tak zwane lepsze czasy. Od tamtej pory panowie wydali jeszcze dwa kolejne albumy. Ten ostatni ukazał się niecały miesiąc temu i z niego teraz zagram Hit in Park. Tak będzie zatytułowany ten utwór. DMAs raz jeszcze dzisiaj w SC Rock.

0: Reklama.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 18.47.12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24.30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock.

Tame Impala. Myślę, że projekt całkiem nieźle znany w Europie. Australijski wykonawca, który ma się pojawić na przyszłorocznym openerze i jeżeli ktoś liczy na autograf artysty, to raczej nie ma na to szans. Muzyk powiedział ostatnio, że nie będzie już rozdawać autografów, bo ma dość tak zwanych łowców podpisów, którzy coraz bardziej agresywnie się zachowują. To po pierwsze, a potem jeszcze na dodatek sprzedają te autografy w internecie, a to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak powiedział Kevin Parker, czyli Tame Impala. Elephant, tak zatytułowany był utwór, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. No a teraz zespół, który w tym programie się jeszcze nie pojawiał, są z Perth i bardzo zgrabnie mieszają rocka, czasami nawet metal, z elektroniką. W tym kawałku zaprosili do współpracy właśnie szwedzką metalową grupę In Flames, no i taki numer wspólnie kiedyś popełnili, Self vs. Self. To jego tytuł, Pendulum. No i zwiększamy teraz tempo. Oj tak, będzie moc.

A tego pana to przedstawiać chyba nie muszę, prawda? Pod koniec sierpnia minęły 2 lata od wydania jak należy tej ostatniej płyty, z której tytułowy numer właśnie się pojawił. Wild God. Nick Cave on the Bad Seeds już za nami. To jeszcze kilku wykonawców pochodzących z Australii nam pozostało do zaprezentowania przed 22, bo przypomnę, dziś tylko artyści z antypodów pochodzący. No to teraz udajemy się do Adelaide. Trzon tego zespołu stanowi 3 braci o nazwisku Jeffrey, a do tego jeszcze ich dobry przyjaciel na perkusji, Atlas Genius, tak się nazywają, bardzo przyjemne gitary podlane takim australijskim słońcem, tak bym określił brzmienie tej właśnie grupy. Atlas Genius przed nami, Trojans.

Evermore. No i właściwie jedyny zespół dzisiaj z Nowej Zelandii pochodzący, ale bazowali w Sydney i Melbourne. Półtorej dekady zespół działał, do 2014 roku nagrali 4 płyty, zgrabnie mieszali rocka z indie i elektroniką i takie fajne numery jak Underground tworzyli. Evermore, już za nami Westrock. No i kończymy, już prawie, bo na finał jeszcze jeden utwór pozostał do zagrania i można powiedzieć, że to prawdziwa gwiazda Sydney, Empire of the Sun. W czerwcu nawet grali w Warszawie. Fani Indiana Jonesa i Gwiezdnych Wojen, co widać w ich stylizacjach scenicznych i nie tylko. W 2008 roku nagrali singla We Are The People, który ich ustawił, można powiedzieć, wielki hit. No i dzisiaj panowie z Empire of the Sun zamykają wieczorną playlistę. Michał Cieślik, wielkie dzięki za dziś. Ta audycja w formie podcastu dostępna będzie niebawem na skrock.pl. Empire of the Sun, Changes, już teraz w SC Rock.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Wiulinku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje, a może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym

0: rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
0: Dokładnie tak. Można wszędzie. I to niekoniecznie musi być internet. Jednak czy jestem dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak. Tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, kto się śmieją od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet. I to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
0: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost, to a propos randkowania? Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowany? Mamy z tym problem, nie? Żeby zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
0: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
0: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie, Mateuszu, bez słowa stało się niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
0: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się, bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
0: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
0: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do

0: do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię hola hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą. To, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, cztery uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy czterema uszami. I może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś. I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu, jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję. Bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji. Ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem. Denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jakże to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej, w jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
0: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak, tak.
0: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę, szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatów,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
0: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowie, bo może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak,
0: tak to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze. Mhm.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
0: nie,
1: też się zdarza.
0: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem, myślę, że to jest dosyć mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie, bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem tylko... Nie opłacić przy rachunku.
0: Nie opłacić przy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. I to jest w ogóle... I wtedy taką osobę zablokować i zghostować, no to jest... No to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii, no to jest naprawdę totalny... Właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko wiesz o co chodzi. Chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło gdzieś przez internet, taki trend.
0: Przewinęło się. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no, wychylenia poza skalę.
1: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
0: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
0: Na krajowy...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. Dokładnie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w drugiej części drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie, po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy. Przecież to jak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać? Też jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie no, albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zerkają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce? Jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać? Nie wiem, ceny paliw na przykład tak wałkowane przez pół godziny przy kieliszku orężaty.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Mhm. Czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Mhm. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń. Czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej intymnym?
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: No nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy ma żonę.
1: No tak.
2: Żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
1: Jakąś jasność, tak.
2: Jakąś jasność.
1: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie? Mhm. Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
2: Nie lubię tych określeń, tych red flagów. Tak, ostatnio tak. Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? Gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tu face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz, sobie w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie? Mhm. Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy. Ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła ode mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, co jest grana, to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płytę CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą i to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać, jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie? Mhm.
1: A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą, na litość boską, realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bank, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić. Mhm. Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj. Potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda? Tak. Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, tak? I te słynne 180, tak? 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten standard. Właśnie pytasz, czy to standardy? Nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka. Mhm. Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czym się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki no jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić. Mhm.
1: Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład, tak?
2: Tak, to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałem w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Musisz zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za 2 dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo.
1: I ten smartfon. Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom. To była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części drogowskazów.
0: Reklama.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak no, trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili, też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak, zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie, ona jest z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no, prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy no, jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak.
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, czy po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no, nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać, na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie. Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować, czy nie. Oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupialiśmy się zupełnie na czymś innym.
1: Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się nad tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować. Nie?
1: Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy. No, jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywa w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie, naprawdę. Dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner ja bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo sobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przejazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie, Bydgoszcz się
1: Bydgoszczan się spotkało w studiu.
2: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski. Udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.